0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy. Powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje. Najpierw siatkarze, potem piłkarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
2: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
3: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
2: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
3: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
1: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma także trafić do M-Obywatela. Niezależnie od aplikacji internetowych, miejsca doraźnego schronienia będą też oznaczone specjalnym znakiem. To będzie niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Jednakowe znaki pojawią się w całej Polsce, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Do końca roku oznakowanych zostanie 85 tysięcy miejsc schronienia. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi, badania i zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymają kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z Funduszu Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. A przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmują na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik, odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
5: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz o 20:45. A wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzów. Jeśli znowu zdobędą złoto, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
6: Nastąpił ten piękny czas, piątkowy poranek, który prowadzi nas do weekendu. Łukasz Michnal po godzinie 6. Dzień dobry z mojej strony. To czas na program Trendy Start i do 11:00 poprowadzimy Was przez tę pierwszą część naszej ramówki piątkowej. Dzisiaj, patrząc do pogody, 15 stopni Celsjusza w dzień, nocą 10 kresek. Do tego w części regionu mogą pojawić się delikatne opady deszczu. Z zachodu wiatr w porywach 40 km na godzinę, wiometr niekorzystny, ciśnienie 1020 hektopaskali, ale sobota i niedziela bardzo przyjemna. Dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni na termometrach.
0: Reklama.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzień dobry, piątek, to 25 dzień września, 268 dzień roku, 97 dni pozostaje nam do Sylwestra, jeśli ktoś odlicza. A imieniny dzisiaj świętuje Aurelia, a także Alfeusz, Firmin, Kamil i Władysław. Dzisiaj dzień potrwa 12 godzin i 1 minutę. Wschód słońca ma być o 6.27, zachód o 18.28. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, o 4 godziny i 19 minut, a także krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 46 minut. Jesień będzie z nami przez 87 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: To Trendy Start w Trend Radio, poranek, który budzi was na antenie na 101.9.95.2 FM. A przed nami analiza wydarzeń z kraju. 25 września 1604 roku, druga wojna polsko-szwedzka. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Białym Kamieniem. W 1676, czwarta wojna polsko-turecka. Rozpoczęła się bitwa pod Żurawnem. 25 września 1794 roku. Insurekcja kościuszkowska. Generał Jan Henryk Dąbrowski wkroczył do Gniezna. W 1927 otwarto synagogę w Gdańsku w Wrzeszczu. W 1953 władze PRL uwięziły prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 25 września 1991 odbyło się ostatnie losowanie gry liczbowej Super Lotek, a w 2005 odbyły się wybory parlamentarne.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Radymnie ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania do stojaków z butlami gazowymi w Wietlinie i w Laszkach. 44 i 27-latek ukradli 5 butli propan-butan. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili również, że początkiem września w Ostrowie doszło do kradzieży oleju napędowego o wartości ponad 2000 zł. Zebrany materiał wskazywał, że również z tym zdarzeniem mogą mieć związek ustaleni mężczyźni. Podczas przeszukania pojazdu należącego do 27-latka funkcjonariusze znaleźli łom. Z kolei 44-latek miał przy sobie 4 woreczki foliowe z substancją koloru białego. Wstępne badanie wykazało, że jest to mefedron. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Policjanci nadal szczegółowo analizują zgromadzone informacje i sprawdzają, czy mężczyźni mogą mieć na swoim koncie inne przestępstwa.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Skołeszyńska Akademia Odkrywców po raz drugi zaprasza młodych pasjonatów nauki. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołeszynie rusza z nową edycją bezpłatnego programu dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z terenu gminy. Na małych studentów czekają 2 semestry sobotnich warsztatów z chemii, fizyki, astronomii, a także zajęć artystycznych i technicznych. Mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
3: Celem organizacji Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców jest szeroko rozumiana popularyzacja nauki wśród dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia. Wszystkie wykłady, warsztaty i zajęcia organizowane dla dzieci z terenu gminy Skołyszyn będą bezpłatne. W programie tegorocznej edycji Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców planowane są zajęcia z różnych dziedzin nauki, w tym matematyczno-przyrodniczych, matematyki, fizyki, astronomii, biologii, chemii, humanistycznych, artystycznych, technicznych i ekonomicznych. Zajęcia odbywać się będą w soboty.
1: Rekrutacja na rok akademicki 2026-27 rozpoczęła się dziś i potrwa do niedzieli. Warto się pospieszyć, ponieważ o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jutro w Dębicy odbędzie się Memoriał Dębickich Mistrzów. Wydarzenie organizowane w hali sportowej przy ulicy Ignacego Lisa zgromadzi czołowych zawodników zapasów z Polski i zagranicy. Na macie wystąpią aktualni medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, reprezentujący Polskę, Danię i Szwecję. Wstęp jest wolny. Gala będzie również transmitowana na żywo w telewizji, co umożliwi śledzenie rywalizacji także osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu osobiście. Memoriał Dębickich Mistrzów będzie okazją do spotkania zawodników reprezentujących światowy poziom sportowy oraz przypomnienia o bogatej tradycji zapasów w Dębicy. Już we wtorek, 29 września, w piwnicy pod gwiazdami przy ulicy Bernardyńskiej w Tarnowie posłuchać będzie można wykładu Witolda Stachnika, Lusia z portretu żydowskiego fotografa Haskiela Bronsteina. Początek o godzinie 18, wstęp jest bezpłatny. Lusia Bronstein była żydowską dziewczynką z Tarnowa, córką znanego tarnowskiego fotografa i właściciela mieszczącego się przy ulicy Krakowskiej popularnego przedwojennego zakładu fotograficznego Fotografika Haskiela Bronsteina. Jej czarno-białe zdjęcie portretowe trafiło po latach do słynnej kolekcji i wystawy Fundacji Szalom i ciągle widzę jej twarze. Spotkanie odbywa się w ramach Galicjaner Sztetl 2026. Jest jednym z cyklu historyczno-literackich wydarzeń śladami Stramerów po Tarnowie, inspirowanych powieścią Mikołaja Łozińskiego Stramer.
0: Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wcześniej wyjedźmy na drogi regionu. Na drodze krajowej nr 28 w Rymanowie na 246 km trasy. Jest to wjazd do miasta od strony Krosna. Doszło do kolizji samochodu osobowego ze zwierzyną. Niestety jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Obecnie na miejscu pracują służby, które kierują ruchem. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Bądźcie ostrożni, przejeżdżając przez te miejsce.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM. 1, 2, 3.

Ponownie na pierwszy plan wysuwa się data 25 września. Teraz przeanalizujemy kalendarium wydarzeń historycznych na świecie. W 1493 roku Krzysztof Kolumb wypłynął z Kadyksu w swą drugą wyprawę do Nowego Świata. W 1706 powstanie Rakoczego. Wojska austriackie ograbiły i podpaliły Miszkolc. W 1830 roku 25 września rozpoczęła się rewolucja belgijska. W roku 1915 pierwsza wojna światowa. Rozpoczęła się druga bitwa w Szampanii. W 1962 roku na inauguracyjnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego proklamowano Ludowo-Demokratyczną Republikę Algierii na czele z Ferhatem Abbasem.

Piątkowy poranek razem z Trend Radiem trwa. Dzisiaj, moi drodzy, właśnie do godziny 11 można rozbudzić się jeszcze razem z nami, a przy okazji numerów, które gramy, też wspominamy sobie historię muzyki w naszym właśnie kalendarium muzycznym. 25 września 1945 roku urodziła się Dede Warwick, wokalistka soulowa, zmarła w 2008 roku. 25 września 1946 urodził się Andrzej Sobczak, autor tekstów piosenek, felietonista, autor audycji radiowych i telewizyjnych. Zmarł w 2011. 25 września 1955 roku urodził się Zucchero, właściwie Adelmo Fornaciari, piosenkarz, muzyk i autor piosenek. W 1967 roku, 25 września, ukazał się drugi studyjny album grupy The Doors, zatytułowany Strange Days.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta. Marcin Krzemiński. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
2: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
3: Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
2: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
4: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
5: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie.
6: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
1: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko dwa zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Jak mówi trener Polaków Nikola Gribicz, kluczem do sukcesu ma być konsekwencja w grze.
2: Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami my robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje.
1: Jak wyliczyli statystycy, Polacy ze Słoweńcami zagrają 10 raz w fazie pucharowej mistrzowskiej imprezy. Jak na razie biało-czerwoni mają o jedną wygraną więcej. W drugim z półfinałów Finlandia zmierzy się z Francją. W hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0. A Norwegia w derbach Skandynawii pokonała Danię 3-2. Dziś do rywalizacji w dywizji B przystąpią Polacy w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund turniejów tenisowych w Chinach. Panie za to grają w Singapurze, a tam za kilkanaście minut na kort powinna wyjść Maja Chwanińska, która powalczy o półfinał turnieju z Belgijką Elizą Mertens. Spotkanie zapowiada się wyrównane, bo Belgijka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Singapurze. W tym roku przegrała już z Chwalińską. Było to na Roland Garros. Polki zajęły czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskiej Iwrei. Nasi zawodnicy start zapamiętają na długo, a to ze względu na złodziei, mówi nasza medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska.
3: Nasz najmniej go kradli w nocy. Dużo sprzętu mojego zginęło. Po prostu fajnie, że się udało utrzymać taki fajny poziom sportowy, bo nie ukrywam, że było ciężko.
1: A w rywalizacji wygrały Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Piątek w regionie może przynieść opady deszczu, a na termometrach w ciągu dnia w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Dębicy od 12 do 16 stopni Celsjusza w dzień. Nocą temperatury mają spaść do 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1020 hektopaskali, wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę. Chłodna i mokra termika na piątek, biometr niekorzystny. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1020 hektopaskali, a w sobotę 19 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 11, no i niedziela podobno pełna słońca i temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem

0: Oto Moto. To tu.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Reklama.
5: Trendy start w Trendy Radio.

Jakże przyjemny, bo przecież zwiastujący nam weekend, mimo tego, że dopiero mamy ranek, to wielu z was już uśmiecha się na samą myśl, że nareszcie nadszedł ten dzień tygodnia. No i my postaramy się zagrać tak na naszej antenie, żeby dzisiaj ten czas płynął wyjątkowo prędko, no a później trzeba będzie się wyluzować i trzeba będzie złapać oddech na kolejny tydzień tego 2026 roku. W piątkowy poranek, 25 września, raz jeszcze dzień dobry mówi Poranna Zmiana.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama.
1: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
6: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Ja znowu patrzę sobie na kalendarz. Dzisiaj piątek, 25 dzień września. Według kalendarza to 268 dzień roku. Imieniny świętuje dzisiaj Aurelia, Kleofas, Kamil, Franciszek, Władysław, a także Piotr. Wszystkim tym, którzy mają co świętować 25 września, składamy serdeczne życzenia, no i pozdrawiamy gorąco. Dzisiaj Dzień Budowlańca, Światowy Dzień Farmaceuty przypada na 25 dzień września. Wschód słońca było 6:26, zachód ma być o 18:28. Dzień potrwa nam 12 godzin i 1 minutę, a to znaczy, że dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 19 minut.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę przed godziną 22 w Dobieszynie policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego Audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość jazdy. Kierujący zignorował wydany sygnał do zatrzymania przez funkcjonariusza, przyspieszył i zaczął uciekać. W wyniku brawurowej jazdy doprowadził do kolizji, następnie porzucił uszkodzony samochód i oddalił się pieszo. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że mężczyzna podróżował w towarzystwie 25-letniej kobiety, przewożąc dodatkowo dwoje dzieci w wieku 8 i 4 lat. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Funkcjonariusze ustalili dane kierującego i wczoraj 33-letniemu mieszkańcowi Krosna przedstawiono zarzut. Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Auto zostało porzucone na łączniku ulic Okulickiego, Baczyńskiego i Kiri Skłodowskiej, skąd zostało odholowane na policyjny parking. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, tak jak inne oddziały w Polsce, ogłosił konkurs na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 8 października. Aby pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego ruszyły jeszcze w październiku, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy podkarpackiego oddziału NFZ.
2: W Polsce odnotowuje się około 21 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a około 26 tysięcy osób umiera w ciągu roku z powodu tego nowotworu, a prognozy na kolejne lata nie napawają optymizmem. W ramach nowego programu pacjent otrzyma wizytę kwalifikującą u lekarza, badanie i wizytę podsumowującą, podczas której lekarz omówi wyniki tego badania i wyda oczywiście dalsze zalecenia, jeśli będą takie potrzebne.
1: Z programu w kierunku raka płuca skorzystają osoby w wieku od 55 do 74 lat z historią palenia tytoniu, minimum tak zwanego 20 paczkolat, z okresem, w którym nie paliły, oraz w wieku 50 do 54 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą tak zwanych 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat z dodatkowymi czynnikami ryzyka.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Konferencja Szkoła, która rozumie, odbędzie się 2 października w Bibliotece Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Wydarzenie przygotowano z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych oraz osobach zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami edukacji. Tematyka spotkania obejmie zagadnienia związane z budowaniem relacji w szkole, neuroróżnorodnością, dobrostanem uczniów i nauczycieli oraz znaczeniem języka i komunikacji w codziennej pracy edukacyjnej. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się Natalia Boszczyk, Małgorzata Piątkowska, Aneta Korycińska oraz Mateusz Adamczyk. Każde z wystąpień podejmie inny aspekt funkcjonowania współczesnej szkoły. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Najbliższa edycja Targu Regionalnego przy ulicy Giełdowej w Tarnowie będzie okazją do promowania kuchni Zero Waste. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, start o godzinie 9. Podczas targów będzie okazja zrobić zakupy prosto od rolników i lokalnych producentów żywności. Obecne będzie koło gospodyń i gospodarzy z Sękowej, które przygotuje degustacje, wyjaśniając, jak umiejętnie wykorzystać kuchenne odpadki oraz jak przedłużyć świeżość żywności. Członkowie koła kultywują tradycje małopolskiej kuchni, odtwarzając stare przepisy wywodzące się między innymi z tradycji łemkowskiej. Na ich stoisku będzie można spróbować między innymi miksu kiszonek, zakwasów, pesto z liści rzodkiewki, krakersów z suszonych owoców, nasion i płatków owsianych, domowej jarzynki z resztek warzyw, sera topionego z sera zgliwiałego i zupy z białych warzyw. Będą też dostępne chomiłki, czyli potrawa wywodząca się z kuchni łemkowskiej. Targ regionalny będzie czynny od godziny 9 do 14.
0: Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek, każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak to właśnie brzmi piątek razem z Trend Radiem, a przed nami już informacje dla kierowców, które przygotował i przedstawi Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Ruch na razie umiarkowany. Miejsca, gdzie trzeba troszkę zwolnić, to skrzyżowanie Bony z ulicą Przemyską i Lwowską. Dojazd do ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej na Jagiellońskiej, Mickiewicza. Troszkę wolniej na ulicy Staszica i Kościuszki. Wyjeżdżamy z Sanoka. Jeszcze możliwe są utrudnienia na drodze krajowej nr 28 w Rymanowie. Przypomnijmy, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego ze zwierzyną. Jedna osoba została poszkodowana. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie razem z Taxi Krosnem.
3: Dzień dobry. Dzisiaj ulicę Krosna pokonujemy bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie poczekamy. Ulica Korczyńska, Niepodległości, ulica Stopińskiego, Okrzej Żółkiewskiego. Krakowska idzie na bieżąco, podwala nam też spowolni, Czajkowskiego, Puzaka, ulica Lwowska, ulica Halera. Jeżeli chodzi o utrudnienia związane z przejazdem, nie przejedziemy ulicą Bohaterów na wysokości hotelu Dachta, również nie przejedziemy ulicą Grodzką w stronę Starego Szpitala. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękuję. Dziękujemy za informację, jedziemy w stronę Jasła. Obecnie ruch wolniejszy na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, a także na ulicy Lwowskiej też w stronę Ronda. Tłocznie robi się stopniowo w centrum miasta, także na ulicach Mickiewicza, Metzgera i Piłsudskiego. W Kurlicach zwiększmy ostrożność na ulicy Kościuszki. Możemy przystanąć troszkę dłużej na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę wolniej na ulicy Legionów.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: To jest Trendy Start, a dzisiaj 25 dzień września, czyli Dzień Budowlańca. Święto z długimi tradycjami, które wywodzi się jeszcze z czasów przedwojennych. 25 września podczas centralnych obchodów spotykają się przedstawiciele z całej branży. No ale są i tacy, którzy już od samego rana są na placu boju. Walczą dzielnie, popijają kawę i dają nam też sygnał, że właśnie w pracy też słuchają Trend Radia. Bez względu na to, czy reprezentujecie branżę budowlaną, czy nieco inną, my zawsze najlepsze hity gramy właśnie dla was. A dzisiaj też Światowy Dzień Farmaceuty, więc i tę branżę pozdrawiamy dzisiaj podwójnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W szpitalach jedna w ciężkim stanie, osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka. Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze, mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
2: Z tego, co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam 2 zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
1: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier Donald Tusk. Zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 zł. Cel jest jeden.
3: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
1: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Tak, zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
4: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
1: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów rozpoczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Jak mówił trener Jan Urban, mimo że chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi, to nie należy się spodziewać rewolucji zarówno w zestawieniu, jak i w grze.
2: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo.
1: Pierwszy gwizdek o 20:45 oczywiście w Warszawie na Stadionie Narodowym. Za to w Dywizji A Ligi Narodów najciekawiej zapowiada się pojedynek Turcja-Francja, bo na ławce trenerskiej trójkolorowych zadebiutuje legenda francuskiego futbolu Zinedine Zidane. Budzi to chyba we mnie większe emocje, aniżeli 32 lata temu, gdy jako zawodnik debiutowałem w reprezentacji Francji. Naprawdę odczuwam ogromne emocje, będąc tutaj jako trener Francuzów. Faworytem jest drużyna Zidana, ale mecz odbędzie się na stadionie Ataturka w Stambule. W zakończonym wczoraj wieczorem hicie w Amsterdamie Holandia uratowała remis z Niemcami, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Skończyło się na 1-1. To był pojedynek Polaków w koszykarskiej Eurolidze. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim pokonała Anadolu FS Stambuł z innym kadrowiczem Jordanem Lloydem 89-82. Balcerowski debiutant w barwach katalończyków zdobył 10 punktów, Lloyd za to jedynie 2. Norweżka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles właśnie w konkurencji maratonu. Johaug była najlepszą Europejką w półmaratonie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze.

0: Życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu oraz Małopolsce już coraz więcej słońca. Dzisiaj temperatury w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Sanoku czy Ustrzykach od 12 do 16 stopni Celsjusza maksymalnie w ciągu dnia. Nocą te temperatury mają spaść do 10 stopnia Celsjusza. Niewykluczone są również opady deszczu, ale w minimalnej ilości. Wiatr zachodni 20, w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1021 hektopaskali, no i termika będzie chłodna i mokra.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
4: Muzyka i głos AI.

0: pewnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia.

0: W jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.
4: Witajcie, moi mili, po godzinie 8:00. To poranek Trendy Start. Piątek, 25 dzień września. Weekend już powolutku zaczyna dawać o sobie znać, ale no proszę bardzo, my cały czas zwarci gotowi, aby o poranku dać wam pozytywną dawkę energii w postaci hitów, które zagramy też i w kolejnej godzinie. Jeśli macie ochotę coś napisać, trendystart@trendyradio.pl to adres mailowy bezpośrednio do poranka. Wszelkie źródła kontaktu znajdziecie też na naszej stronie internetowej www.trendradio.pl. Media społecznościowe Trendradia też polecają się, radiowy messenger, a więc to wszystko po to, aby być blisko was. I w tej kolejnej godzinie z pewnością też przeglądniemy ciekawe wydarzenia z naszego regionu. Halo Podkarpacie, halo Małopolska, jesteśmy z wami.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
0: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Tak powolutku zaczynam się zastanawiać, jak ten czas prędko przepłynął w tym tygodniu. Proszę bardzo, tyle co był poniedziałek, a tu właśnie już piątek, 25 dzień września. Do tego również w tym tygodniu ostatnia rozmowa dnia.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle poszukuje rodzin zastępczych. O tym, jak wygląda cała procedura, porozmawiamy dzisiaj z Renatą Koś, starszym specjalistą pracy z rodziną. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Panią.
5: Gdyby Pani chciała powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie słowa Pani by użyła?
6: Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą opieki, pomocy dziecku, które z różnych przyczyn nie może pozostać i wychowywać się w rodzinie naturalnej. Osoby niebędące rodzicami dziecka opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych. Dziecko, które znajduje opiekę w rodzinie zastępczej, otrzymuje od odpowiedzialnych dorosłych miłość, troskę i akceptację w trudnych chwilach swojego życia. Rodzice zastępczy, podobnie jak każdy rodzic biologiczny, jest obrońcą dziecka i zawsze powinien rozumieć tak swoją rolę w ten sposób właśnie. Rodzicielstwo zastępcze to też tworzenie nowych więzi, kształtowanie przyszłości wychowanków oraz dawanie im drugiej szansy na szczęśliwe życie. Każdemu dziecku przysługuje prawo do beztroskiego dzieciństwa i ciepłego domu. I rodzicielstwo zastępcze taką właśnie szansę daje, gdyż jest taką niezwykłą formą miłości, która otwiera serca i domy dla dzieci potrzebujących troski i wsparcia. To tak naprawdę akceptacja, odwaga i siła, by stać się rodzicem dla tych, którzy nie doświadczyli praktycznie miłości swoich rodziców biologicznych. W 2023 roku odbyła się taka pierwsza kampania ogólnopolska Już Jesteś, promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce. Kampania ta była w mediach, dosyć głośnym echem się odbiła. Twarzą tej kampanii była znana aktorka Magdalena Różdżka i ona też tak przyrównała, że rodziny zastępcze to są bezpieczne oazy dla małych ludzi.
5: To teraz formalności, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać rodzicem zastępczym?
6: Więc najważniejsze to posiadać chęć do pracy z dziećmi. Być gotowym do działań, do podejmowania wyzwań, mieć cierpliwość i serce pełne zrozumienia. Oczywiście istnieją aspekty formalne, które są dokładnie omówione m.in. w artykule 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ale to ja tu ich przytoczę. Ale tak naprawdę rodziny zastępcze to zwykli ludzie. Założenie rodziny zastępczej to zadanie, którego nie podejmujemy się w pojedynkę, mając już własną rodzinę. Zarówno od kandydatów, jak często od ich najbliższych domowników wymaga się świadomego zaangażowania w sprawę. Rodzice zastępcze zobowiązani są przejść etap kwalifikacji. I tak jak wspomniałam, mogą tworzyć rodzinę zastępczą małżonkowie bądź osoba samotna, nie pozostająca w związku małżeńskim. Małżonkowie tworzący rodzinę zastępczą zobowiązani są do takiego wspólnego angażowania się w rodzinę. Brak zgody lub chęci jednego ze współmałżonków przekreśla możliwość tworzenia przez nich rodziny zastępczej. I rodziną zastępczą mogą być też osoby stanu wolnego, niezamężne bądź rozwiedzione. Ważne jednak, by dokładnie rozeznać swoje życiowe plany z myślą oczywiście o dobru dziecka. I jeżeli tutaj chcielibyśmy rozważyć te formalne aspekty, o których mówi ustawa, to takich jest kilka przesłanek, o których powiem. Pierwsza to jest dawanie rękojmi należytego sprawowania pieczy. Co to oznacza? Że kandydaci świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić funkcję rodzica zastępczego. Druga przesłanka to jest, kandydaci nie byli i nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona. Oznacza to, że z katalogu osób, które mogą zostać rodziną zastępczą, wyłączone zostały osoby, które były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz takie, które w czasie realnego ubiegania się o ustanowienie ich rodziną zastępczą są ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej wobec własnych biologicznych dzieci. Kolejna przesłanka to jest kandydaci muszą wypełniać obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego. Kolejną przesłanką jest posiadanie zdolności do czynności prawnych. Kandydaci nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych. To oznacza, że w przypadku osób niepełnoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych częściowo, takich czynności prawnych takie osoby nie posiadają. Zatem osoba ubezwłasnowolniona chociażby częściowo nie może pełnić funkcji rodziny zastępczej. Kolejną przesłanką jest zdolność do sprawowania opieki. Oznacza to, że taka osoba, która ubiega się o kandydaturę, czy ubiega się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia takiej funkcji oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wydaną przez psychologa. Kolejna przesłanka to jest przebywanie na terytorium Polski. Kandydaci muszą przebywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z tą uwagą, że w przypadku cudzoziemców ich pobyt musi być legalny. I taka ostatnia przesłanka to jest zapewnienie warunków bytowych. Kandydaci muszą zapewnić odpowiednie warunki bytowe, mieszkaniowe, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym do rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, do właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, wypoczynku, organizacji czasu wolnego. Rodzina zastępcza, czy kandydaci właśnie na rodzinę zastępczą nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i przestępstwo skarbowe. Ponadto nie mogą też figurować w bazie rejestru sprawców na tle seksualnym z dostępem ograniczonym. I takim ostatnim jakby elementem jest posiadanie stałego źródła dochodu. W przypadku rodziny niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tą rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
5: Jak wygląda procedura stawania się rodziną zastępczą?
6: Otóż osoba lub para, która decyduje się na poddanie procesowi kwalifikacji, składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następujące dokumenty. To takich, mówimy tutaj o takich dokumentach w wersji papierowej. Jest to pisemny wniosek o wszczęcie procedury kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i plus niezbędne oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej. O tym, co wcześniej mówiłam, że te osoby nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, że wypełniają obowiązek alimentacyjny, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz oświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie lekarskie muszą przedłożyć również właśnie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z zapisem, że osoba nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych, bądź jest zdolna do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku rolników jest to zaświadczenie z urzędu gminy, do wglądu akt małżeństwa, bądź sentencja wyroku rozwodowego, jeżeli jest osoba samotna, albo skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydatów i krótkie życiorys, historia życia kandydatów. I po złożeniu tych dokumentów pracownicy zespołu rodzinnej pieczy zastępczej udają się na wizytę środowiskową do domu kandydatów w celu lepszego ich poznania, ustalenia warunków bytowych i mieszkaniowych. Z wizyty sporządzana jest opinia w przypadku, jeżeli rodziny zastępcze ubiegają się małżonkowie. Dobrze jest, żeby podczas wizyty obydwoje byli obecni w domu. I po takiej wizycie jest sporządzana właśnie opinia i kierowane osoby zostają na, jeżeli opinia oczywiście jest pozytywna, osoby zostają skierowane do badania przez psychologa. Przychodzą takie testy psychologiczne w celu określenia ich predyspozycji i motywacji osobowościowych, kompetencji wychowawczych. I po badaniu psychologicznym, sporządzeniu opinii przez psychologa, oczywiście tutaj mówimy o pozytywnej opinii, osoba zostaje skierowana do odbycia szkolenia i praktyk. Szkolenie jest 60-godzinne. Po ukończeniu szkolenia i odbyciu praktyk 10-godzinnych w rodzinie zastępczej zawodowej, kandydaci otrzymują na ich wniosek zaświadczenie kwalifikacyjne, które jest jakby potwierdzeniem właśnie kwalifikacji na rodzinę zastępczą i wówczas już są, powiedzmy, wykształceni, żeby móc przyjąć dziecko pod opiekę i oczekują na przyjęcie dziecka.
5: A z jakich przyczyn pani obserwuje, że dzieci trafiają do rodzin zastępczych?
6: W rodzinnej pieczy umieszczane są dzieci z różnych powodów. Właściwie głównym powodem umieszczenia dzieci w pieczy jest uzależnienie rodziców od alkoholu. Do innych przyczyn możemy zaliczyć również długotrwałą lub ciężką chorobę rodzica, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, półsieroctwo, sieroctwo, przemoc domową, niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców oraz pobyt za granicą co najmniej jednego z rodziców. To są główne powody tutaj na terenie naszego powiatu, jak również w Polsce. Powody, dla których dzieci trafiają do pieczy.
5: Na jakiej zasadzie podejmowana jest decyzja, że dziecko trafia do tej konkretnej rodziny zastępczej?
6: Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odbywa się poprzez orzeczenie sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Pierwszeństwo pełnienia funkcji rodziny zastępczej mają osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, o ile oczywiście dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka. W przypadku, gdy osoby spokrewnione nie mogą pełnić takiej funkcji rodziny zastępczej, bo albo ich nie ma, bo nie ma bliskiej cioci, babci, wujka czy kuzynostwa, wówczas sąd rodzinny przekazuje decyzję o wskazaniu odpowiedniej rodziny zastępczej przez organizatora rodziny pieczy zastępczej, czyli naszą instytucję. I propozycję dziecka do przyjęcia składa rodzinie pracownik organizatora rodzinnej pieczy. Brane są pod uwagę potrzeby dziecka, jego wiek, sytuacja zdrowotna, a także predyspozycje rodziny, jej możliwości w zakresie podjęcia opieki, na przykład nad kilkorgiem dzieci w tym samym czasie, bądź rodzeństwa. Nie każdy jest w stanie podjąć opieki nad kilkorgiem dzieci. Są rodziny, które będą sprawować opiekę tylko nad jednym dzieckiem, więc te wszystkie aspekty są rozważane. Zawsze ostateczną zgodę i akceptację na przyjęcie dziecka wyraża rodzina zastępcza.
5: Na jaką pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze, zarówno tą finansową, jak i też taką psychologiczną?
6: Dostępne są dwa rodzaje pomocy finansowej. Jest to pomoc obligatoryjna i pomoc fakultatywna. Rodziny otrzymują świadczenia obligatoryjne, może najpierw o nich powiem. Jest takie, które przysługują każdej rodzinie, niezależnie od tego, jaką on ma pełni funkcję rodziny zastępczej, czy spokrewnionej, czy też zawodowej, czy niezawodowej. Jest to świadczenie na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie, bądź pełnoletniego wychowanka. W rodzinie spokrewnionej jest to kwota 1002 zł miesięcznie. Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe otrzymują kwotę 1517 zł miesięcznie na każde z dzieci umieszczone w rodzinie. Następnie rodziny mogą korzystać, otrzymują dodatek wychowawczy, jest to 800 zł, świadczenie Dobry Start. Jeżeli dziecko jest ze stwierdzoną niepełnosprawnością umieszczone w pieczy, to rodziny otrzymują dodatek w kwocie 306 zł. Świadczenia fakultatywne, one są w zależności od potrzeb dziecka i rodziny. I tutaj możemy wyróżnić. Jest to dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Jest świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Jest to pomoc jednorazowa. Otrzymują ją rodziny w przypadku przyjęcia dziecka i koniecznych potrzeb, czyli jeżeli małe dziecko jakieś łóżeczko, fotelik, jeżeli starsze dziecko łóżko do spania, jakieś biurko, no tego typu rzeczy. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. No, dodatkowo rodziny zastępcze mogą ubiegać się o zatrudnienie osoby do pomocy w opiece i wychowaniu, w zależności oczywiście od typu rodziny zastępczej i liczby przyjętych dzieci na wychowanie. Uprawnienie to oczywiście przysługuje też prowadzącym rodzinne domy dziecka. Rodziny mogą ubiegać się również o wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną w rozwiązywaniu trudności, problemów, a także mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń, grup wsparcia, które organizujemy tutaj na terenie powiatu.
5: A gdzie ktoś powinien się zgłosić, gdyby chciał zostać taką rodziną zastępczą?
6: Także jeżeli czujesz, że w twoim sercu i domu jest miejsce dla dzieci, które nie otrzymało od swojej rodziny szansy na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo, zapraszamy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie jasielskim, ulica Rynek 18, budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle, pokój numer 23. Pracujemy od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30. Zapraszamy.
5: My też oczywiście zachęcamy do takiej formy pomocy. Pani dziękuję za rozmowę.
6: Do widzenia.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
7: Prokuratura rejonowa w Brzozowie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w dniu 19 września bieżącego roku na terenie gminy Jasienica Rosielna, w wyniku którego śmierć poniósł 16-letni motocyklista. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie.
8: Jak dotąd ustalono, w godzinach wieczornych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie prowadzili służbę patrolową na terenie gminy Jasienica Rosielna i w trakcie tej służby zauważyli dwie osoby poruszające się na motocyklach typu cross. Po pierwsze, bez wymaganego oświetlenia i tablic rejestracyjnych, które wyprzedzały inny pojazd znajdujący się w ruchu. W związku z ujawnionymi wykroczeniami przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, funkcjonariusze podjęli próbę ich zatrzymania. Kiedy wykonywali czynności z jednym z motocyklistów, który został przez nich zatrzymany, funkcjonariusze policji zostali poinformowani, że drugi z motocyklistów uległ wypadkowi w odległości około 300 metrów dalej. Niezwłocznie udali się na miejsce wypadku i podjęli czynności ratunkowe. Na miejsce wezwano też zespół ratownictwa medycznego. W sprawie tej pod nadzorem prokuratora wykonano oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczono materiał dowodowy.
7: Wykonywane są obecnie czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków, w celu dokładnego ustalenia przebiegu zdarzenia. Powiat Gorlicki podpisał umowę na realizację inwestycji, która poprawi dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3. Edycja 2026, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
9: To inwestycja niezwykle ważna z punktu widzenia dostępności szkoły. Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom, pracownikom oraz wszystkim użytkownikom z niepełnosprawnościami równego, bezpiecznego i samodzielnego dostępu do wszystkich kondygnacji budynku. Do tej pory brak windy oznaczał realną barierę w swobodnym przemieszczaniu się pomiędzy piętrami, tym samym ograniczał dostęp do części sal lekcyjnych i pomieszczeń dydaktycznych. Chcemy tą barierę po prostu usunąć. Zależy nam, aby oferta Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego była rzeczywiście dostępna dla wszystkich młodych ludzi, również dla osób z niepełnosprawnościami z terenu naszego powiatu i powiatów ościennych.
7: Wartość inwestycji wynosi ponad 922 tysiące złotych.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
7: Dębicka Strefa Jesieni rozpocznie się już w sobotę od jesiennego targu rękodzieła i smaku. Przez wszystkie dni wydarzenia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty ponad 20 wystawców prezentujących rękodzieło oraz sezonowe produkty i przysmaki. Strefa będzie otwarta przez dwa wrześniowo-październikowe weekendy w godzinach od 12 do 20. W programie znalazły się propozycje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Pierwszego dnia swoją działalność zaprezentuje młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Grabiny we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Dębicy. Przygotowane zajęcia będą połączeniem części edukacyjnej z możliwością obejrzenia sprzętu strażackiego i zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Niedziela będzie poświęcona przede wszystkim kulturze, aktywności i przyrodzie. Przez cały czas trwania dębickiej strefy jesieni dostępny będzie również jesienny targ rękodzieła i smaku. Jutro w stajni Pruchnik w Skórowej odbędzie się druga edycja Agrostajni, wydarzenia łączącego nowoczesne rolnictwo, hodowlę zwierząt i lokalne tradycje. W programie znalazły się m.in. wystawa koni i maszyn rolniczych, pokazy prac gospodarskich, występy zespołów ludowych oraz zabawa taneczna. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 wystawą koni. O godzinie 13 przed publicznością zaprezentują się zespoły ludowe, natomiast o godzinie 14 zaplanowano oficjalne otwarcie wystawy. Jedną z głównych części wydarzenia będą pokazy prezentujące zarówno tradycyjne, jak i współczesne metody pracy w gospodarstwie. O godzinie 17 zaplanowano widowiskowy przejazd ciągników i maszyn rolniczych, a finałem dnia będzie rozpoczynająca się o godzinie 18 zabawa taneczna.
2: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
10: Muzyka i głos.

0: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl. To się opłaca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszu Szwajcarskich.
5: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Here we go!

0: Trendy Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenosimy się na nasze drogi. Najpierw droga krajowa numer 28, tu w Rymanowie. Doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Najpierw samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną. W kolejnym wypadku zderzyło się 5 samochodów osobowych, a poszkodowanych zostały 3 osoby. Więcej powie Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Mazdą najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa Audi i Volkswagenowi. Kierujący Audi, próbując uniknąć zderzenia, zjechał na przeciwny pas i zderzył się jeszcze z Nissanem i Fiatem. 3 osoby z obrażeniami trafiły do szpitali. W miejscu zdarzenia trwają policyjne czynności. Droga krajowa numer 28 jest zablokowana.
1: Policja wyznaczyła objazd samochodów osobowych drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin. Przenosimy się do Krosna. Uważajmy szczególnie na ulicach Jana Pawła w kierunku Jasła, troszkę wolniej na Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Zamknięcie odcinka ulicy Grodzkiej oraz wjazdu na ulicę Bohaterów od strony ulicy Lwowskiej. Troszkę wolniej ulicami Legionów, Korczyńską i Bursaki. Jeszcze musimy zwolnić na ulicy 17 Stycznia oraz Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Noga z gazu oczywiście w centrum i na przyległych ulicach. Na Piłsudskiego generalnie ruch jest średni, troszkę jednak trzeba zwolnić przy skrzyżowaniach. Podobnie jest na ulicy Metzgera i 3 Maja. Odwiedzamy Gorlicę, tu musimy zwolnić na ulicy Parkowej i Kościuszki w stronę skrzyżowania. Zwalniamy też na ulicach Stawiska, Legionów oraz Mickiewicza i Węgierskiej.
0: Śpiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz. We'll be right back.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Sąsiedzie, cikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
6: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. szukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

piątek zaczyna doganiać resztę tygodnia, a to oznacza tylko jedno. Weekend jest już na wyciągnięcie ręki. Jeśli w waszych głowach pojawiła się właśnie myśl, czy to już czas, żeby zwinąć parawan i powoli zamykać komputer, jeszcze nie, jeszcze spokojnie, bo wielu z was musi dobrnąć do godziny 14, 15, a może jeszcze później. Ale w tej pracy, w tych obowiązkach, które sobie dzisiaj założyliście, niechaj gdzieś tam w tle przygrywa Trend Radio i największe hity, chociażby jak ten ATV, Let You Go.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas. Marcin Krzamiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
2: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
1: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
3: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
1: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas 4-dniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violettę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
4: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie, no, jedną z bliższych postaci i osób.
1: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych. O 17:00 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków doskonale znani nam Słoweńcy, bowiem regularnie stają na drodze do medalu. Ostatnie pojedynki napawają optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie chciała się zrewanżować.
2: Nie jest tak, że jak ktoś przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc na pewno też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
1: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą już po raz czwarty w tym roku. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20:45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz, to w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
3: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców wierzę po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
1: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednio pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumuni oraz Szwedzi. W przypadku drugiego miejsca w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał mecz barażowy z drużyną z dywizji A. Ukraina wygrała z Belgią 2-1, a Włochy w takim samym stosunku z Chinami w ćwierćfinałach turnieju Billie Jean King Cup tenisowych drużyn kobiecych w chińskim Shenzhen. Zwycięskie zespoły zmierzą się ze sobą w półfinale. Trofeum bronią Włoszki.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: W ciągu najbliższych godzin temperatura w regionie maksymalnie powinna wynosić 16 stopni Celsjusza. Podkarpackie i małopolskie termometry w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie będą pokazywać dzisiaj od 12 do właśnie 16 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do 10 stopni. Deszcz też może pojawić się dzisiaj w regionie. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne.

0: to trendy, hity wszechczasów.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w piątek w przeglądzie prasy. Kartkować będziemy gazety lokalne z Małopolski i Podkarpacia i o tematach z tych regionów będziemy mówić. Będzie między innymi o inwestycjach drogowych. To właśnie zaraz w przeglądzie prasy, a zaczniemy dziś od Gazety Krakowskiej.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.
3: Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Krakowskiej. Mimo świeżo wykonanego ogrodzenia na boisko treningowe Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku wdarły się dziki. Straty są ogromne. Trawiasta murawa została zdewastowana w wielu miejscach, uniemożliwiając prowadzenie ćwiczeń. Klub zapowiada, że zniszczenia zostaną naprawione. Są w życiu rzeczy pewne. Po zimie przychodzi wiosna, a po wyborach rozczarowanie, a po publikacji zdjęć wysychającej klimkówki natychmiast pojawiają się eksperci. Bo klimkówka rzeczywiście wysycha. To fakt. Woda cofa się coraz dalej, odsłaniając kolejne połacie dna. Ropa płynie coraz skromniej, a kamienie, które jeszcze niedawno spoczywały pod wodą, dziś wygrzewają się w słońcu niczym eksponaty plenerowego Muzeum Geologii. Sam widok budzi niepokój. Jeszcze większy niepokój budzą jednak niektóre próby jego wyjaśniania. Po emocjonalnej i momentami wręcz ostrej debacie Rada Miasta Zakopanego przyjęła oficjalną rezolucję w sprawie senackiego projektu ustawy o tak zwanym prawie śniegu. Zanim jednak doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia na sali obrad, wrzało. Część radnych próbowała zdjąć ten punkt z porządku obrad. Ostatecznie po wymianie zdań za przyjęciem autorskiego stanowiska samorządu opowiedziało się 11 radnych, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Grupa PKL rozpoczyna prace przygotowawcze związane z budową trasy nowej kolei gondolowej, która połączy centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku i Jaworzyną Krynicką. Zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, w tym decyzją dotyczącą wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, 22 września rozpoczną się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na nasze drogi. Jak wiecie, w Rymanowie doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych, a jedno z nich spowodowało utrudnienia, które trwają do tej pory. O tym mówi Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Kilka minut przed godziną 6 na drodze krajowej numer 28 w Rymanowie doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Mazdą najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa Audi i Volkswagenowi. Kierujący Audi, próbując uniknąć zderzenia, zjechał na przeciwny pas i zderzył się jeszcze z Nissanem i Fiatem. 3 osoby z obrażeniami trafiły do szpitali. W miejscu zdarzenia trwają policyjne czynności. Droga krajowa numer 28 jest zablokowana. W tym samym czasie również w Rymanowie na drodze krajowej numer 28 doszło do innego, drugiego wypadku. Jak ustalili policjanci, kierujący Hyundaiem zderzył się z dzikim zwierzęciem, które weszło na jezdnię. 45-latek kierujący samochodem doznał obrażeń. Policjanci pracowali też na miejscu kolizji, do której doszło przed godziną 6.30 na ulicy Rzecha w Rzeszowie. Tam zderzyły się 2 Hyundaie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy za informację. Według zarządcy drogi utrudnienia w Rymanowie mogą potrwać jeszcze kilka godzin, więc najlepiej omijajcie tą miejscowość.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Konferencja Szkoła, która rozumie, odbędzie się 2 października w Bibliotece Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Wydarzenie przygotowano z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych oraz osobach zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami edukacji. Tematyka spotkania obejmie zagadnienia związane z budowaniem relacji w szkole, neuroróżnorodnością, dobrostanem uczniów i nauczycieli oraz znaczeniem języka i komunikacji w codziennej pracy edukacyjnej. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się Natalia Boszczyk, Małgorzata Piątkowska, Aneta Korycińska oraz Mateusz Adamczyk. Każde z wystąpień podejmie inny aspekt funkcjonowania współczesnej szkoły. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Ochotnicza Straż Pożarna w Komborni otrzymała 13 tysięcy złotych darowizny od Fundacji PGE na zakup sprzętu i umundurowania. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany przez druhów podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń. Zakup wyposażenia przyczyni się do zwiększenia możliwości operacyjnych jednostki, a także poprawy bezpieczeństwa strażaków podczas prowadzonych działań. Otrzymane wsparcie ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki zakupionemu wyposażeniu druhowie będą mogli jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania. W niedzielę 27 września warto wybrać się na Burek w Tarnowie. Na miejskim targowisku gościć będą targi unikatów. Wstęp jest wolny. Do Tarnowa zawitają niezależni twórcy, rękodzielnicy, którzy prezentować będą przedmioty ze swoich autorskich pracowni. Na targach będzie można zakupić m.in. wyroby ceramiczne, plakaty, biżuterię, anime, akcesoria dla zwierząt i wszelkiego rodzaju rękodzieło. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 16.
0: Reklama.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: programie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Codzienna Nowiny. Będziemy mówić między innymi o wczorajszej tragedii w Jarosławiu.

0: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

0: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. Prezydenci Polski i Ukrainy zabrali głos po tragedii w Jarosławiu. Wczorajszy atak wymaga stanowczej odpowiedzi państwa, podkreślił w czwartek prezydent Karol Nawrocki, komentując morderstwo w Jarosławiu. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, napisał z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w czwartek w Jasionce, że sojusznicze systemy Patriot będą cały czas strzegły lotniska i Podkarpacia. Wicepremier odwiedził miejsce przeładunku sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz stanowiska ogniowe obrony przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP i kontyngentów wojskowych niderlandzkiego i brytyjskiego w rejonie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Już za kilka dni dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły podstawowej imienia Aleksandra Fredry w Fredropolu będą mogli korzystać z nowo wybudowanego budynku szkoły. To nowoczesny, funkcjonalny budynek, jakiego nie ma w okolicy, stworzony z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i edukacji najmłodszych. Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz saperzy wspólnie szkolili się nad SAN-em w Radomyślu. Ćwiczenia były poświęcone organizacji i zabezpieczeniu przeprawy wodnej z wykorzystaniem transporterów PTSM.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: To był przegląd prasy w wydaniu Ewy Bukowieckiej, która w poniedziałek do nas też po godzinie 9 ma w planach zaglądnąć, ale póki co, no właśnie, cieszmy się piątkiem, cieszmy się nadchodzącym weekendem i cieszmy się muzyką, którą gra właśnie dla was. Trend Radio. Zanim wiadomości, jeszcze właśnie wasze przeboje.
2: Damy tu mana!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Był trzeźwy, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
2: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
1: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
2: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości.
1: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnię potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
1: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
4: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
5: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
4: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
1: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylon Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00. Na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Informacje pogodowe, a więc w regionie dzisiaj mogą pojawić się delikatne opady deszczu, ale tylko i wyłącznie w wybranych częściach Podkarpacia i Małopolski. Na termometrach natomiast od 12 do 16 stopni Celsjusza maksymalnie. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali i biometr, który nadal jest niekorzystny.
7: Reklama. 1 października o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
6: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy już po godzinie 10. Witamy Was w piątek w ostatniej godzince programu Trendy Start. Do 11 muza gra, do 11 też sporo jeszcze ciekawych newsów z pewnością przekażemy w porannym paśmie. A ja przypomnę, że dzisiaj Aurelia, Kleofas, Kamil, Franciszek, Władysław i Piotr świętują imieniny, więc no, można całkiem nieźle rozpocząć imieninowo ten nadchodzący weekend. Mamy 268 dzień roku. Przed mikrofonem Łukasz Michtal.

0: Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj każdy szuka okazji, aby dobrze rozpocząć weekend. Jedni szukają świąt w naszym kalendarzu, inni już dopatrują się urodzin lub imień kogoś bliskiego. Ale dzisiaj też właśnie swoje urodziny obchodzi Cukero. W trendy, hicie dnia, zatem nie mogło zabraknąć kawałka, który idealnie podkręci ten czas naszego wspólnego poranka. Baila Morena. Gorące rytmy właśnie o tej porze.
1: To jest Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo!

Słuchajcie nas w piątek, 25 września, ale dzisiaj to nie przelewki, bo dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Budowlańca. A że mamy piątek, to zasada jest prosta. Robota nie zając, nie ucieknie, a w weekend sam się przecież nie wybuduje. Dzisiaj wszystkim majstrom, kierownikom budów i bohaterom z kielnią w ręku życzymy mocnych fundamentów, poziomicy, która zawsze trzyma pion, no i szefa, który właśnie o 15 mówi: panowie, fajrant, zbieramy zabawki.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego w skutkach ataku nożownika, do którego doszło wczoraj przed południem na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Napastnik ranił 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł jeden z rannych kapłanów. Reszta poszkodowanych trafiła do szpitali. Najciężej poszkodowana ofiara przeszła już operację ratującą życie, a jej stan jest określany jako ciężki, ale stabilny. Z kolei jeden z rannych księży, który odniósł najlżejsze obrażenia, wrócił już do swojego miejsca zamieszkania. Sprawcą okazał się 31-letni obywatel Ukrainy, który poprzedniej nocy przyjechał do Polski z Niemiec. 31-latek jest zatrzymany i przebywa pod ścisłym nadzorem funkcjonariuszy. Służby cały czas czekają także na wyniki badań jego krwi pod kątem obecności alkoholu i innych substancji odurzających. Wiadomo, że mężczyzna kierował się w stronę przejścia granicznego w Korczowej, jednak z nieznanych przyczyn go nie przekroczył, a motywy jego działania wciąż pozostają nieznane. Do dwóch zdarzeń drogowych doszło dziś rano w Rymanowie na drodze krajowej nr 28. W ciągu ulicy Bieleckiego około godziny 6 samochód osobowy zderzył się z jeleniem, który wbiegł na drogę. Jedna osoba została poszkodowana, zwierzę nie przeżyło wypadku. W tym samym czasie na skrzyżowaniu DK28 i DW887 zderzyło się 5 samochodów osobowych. Mówi Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Kilka minut przed godziną 6 na drodze krajowej nr 28 w Rymanowie doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Mazdą najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa Audi i Volkswagenowi. Kierujący Audi, próbując uniknąć zderzenia, zjechał na przeciwny pas i zderzył się jeszcze z Nissanem i Fiatem.
1: W tym zdarzeniu zostały poszkodowane 3 osoby. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku. Odpowiedzi na potrzeby rodzin, dzieci i młodzieży z terenu południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego powstało Regionalne Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu Regionalne Centrum Wsparcia Rodziny – kompleksowe poradnictwo i profesjonalizacja usług społecznych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pro Artis skierowany jest do mieszkańców powiatów Sanockiego, Brzozowskiego, Leskiego i Bieszczadzkiego, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, relacjach rodzinnych czy pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych. Z oferty Regionalnego Centrum Wsparcia Rodziny mogą korzystać rodziny wychowujące dzieci, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie kierowane jest również do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, doświadczających kryzysu lub potrzebujących pomocy w ustabilizowaniu swojej sytuacji. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się do biura Stowarzyszenia Pro Artis przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Sanoku. Od 23 września do 5 października Park Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka będzie zamknięty codziennie w godzinach od 22 do 6. Czasowe ograniczenie dostępu do terenu związane jest z organizacją Dębickiej Strefy Jesieni, która odbędzie się w Parku Sokoła. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać przez cały okres wskazywany w komunikacie, również poza godzinami funkcjonowania samego wydarzenia. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na październikowe pracownie dla dzieci i dorosłych. Chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach ze snycerstwa, słomkarstwa, tworzenia biżuterii koralikowej, bibułkarstwa, plastyki obrzędowej czy w warsztatach kulinarnych, mówi Kinga Włoch, animator kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
3: W październiku do naszej oferty wraca pełna gama pracowni dla dorosłych. Przygotowaliśmy biżuterię koralikową, snycerstwo, słomkarstwo i bibułkarstwo. Uczestnicy warsztatów poznają zasady przygotowania słomy i zaprojektują i wykonają urokliwy obrazek, który oprawiony w ramki będzie piękną dekoracją domu. Podczas pracowni bibułkarstwa, nieodłącznego elementu podkarpackiej tradycji, nasza instruktor rękodzieła Katarzyna Bartuś zaznajomi uczestników z techniką tworzenia kwiatów z bibuły. Powstaną kwiaty sezonowe, schyłku lata i jesieni, takie jak słoneczniki czy astry.
1: Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Chwila, to pan ma teraz ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14:00. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14:00 zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
10: Reklama.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry
1: dzień. To jest piątek razem z Trend Radiem. My już od rana nastrajamy się na weekend i też sprawdzamy, co słychać w naszym zasięgu w ten weekend. A w Jasielskim Domu Kultury już dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem nostalgii i świetnej muzyki. Wszystko za sprawą spektaklu Moja Abba. W powiecie krośnieńskim w sobotę zapowiada się bardzo sportowo. Rowerzyści opanują drogi podczas rajdu ziemi krośnieńskiej, a w Czarnorzekach na torze zaprezentują się zawodnicy na narto-rolkach. Jeśli wolicie coś dla ducha, w Krośnie na scenie RCKP genialna komedia Wyjście awaryjne.

0: Reklama. Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. szukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na BrieCommerce.pl. Brie Commerce, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Ależ nam się pięknie dzisiaj rozpędził ten muzyczny poranek w Trend Radio. Już za chwileczkę będziemy się niestety żegnać. No, ale mam nadzieję, że przez weekend zatęsknicie za poranną zmianą i tym, co dzieje się właśnie w tym programie. No a jeśli chodzi o muzyczną odsłonę i początek weekendu, to jeszcze dorzucamy ten oto przebój. Let's Get Loud, Jennifer Lopez.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gotowe czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza festiwal światła. Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
2: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
1: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
3: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie, a wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
4: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000, około 1 000 000 udało
5: się. Bo zapaliły się też anteny, prawda?
4: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
3: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
4: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer, natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
3: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
6: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
1: Festiwal potrwa do niedzieli.
7: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą nam w regionie maksymalnie 16 stopni Celsjusza w dzień. Nocą te temperatury mają spaść w okolice 10 kreski. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali. No i biometr, który jest niekorzystny, ale weekend z pewnością cieplejszy nam się szykuje. Jak mówią meteorolodzy, w sobotę 19 kresek i dużo słońca, a w niedzielę powyżej 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia i dużo, dużo przejaśnień na niebie. To tak, czas również zakończyć dzisiejszy program Trendy Start. Łukasz Michniel, dzięki za uwagę, życzę miłego weekendu i wracamy do Was z porankiem w poniedziałek, tuż po 6.
0: Reklama.
8: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, witajcie, moi
3: Hello.
2: Drodzy.
3: Marcin, coś dobrze wyglądasz dzisiaj.
2: Dlaczego?
3: Masz ten nowy żel na włosy.
2: A, no tak, to specjalnie się stylizowałem na tą audycję.
3: No,
2: chciałem
3: proszę.
2: Się tak podrasować, słuchaj, na lata 90. Wyszło?
3: Wyszło, no świetny fryz.
2: Więc dlatego, moi drodzy, pozdrawiam i czasami od czasu do czasu
3: Marcin
2: można właśnie coś
3: odpicować.
2: Takiego wyjątkowego zrobić, żeby się mu na przykład upodobnić do lat 90. A ty, Aniu, wyglądasz lat 70.
3: No i tak, tylko wiesz, jeszcze nie znalazłam takich wałków do włosów, żeby dały mi taki efekt.
2: Ja ci powiedziałam,
3: jaki.
2: No właśnie, tak.
3: No to był świetny efekt.
2: Papirowane włosy dla ciebie byłyby idealne.
3: Tylko nie tapir, o nie. To ja odchodzę stąd.
2: Idź.
3: Idę.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Paula Abdul. O! Straight Up. Dawno, dawno, dawno nie było.
2: Czego nie było?
1: No tej piosenki, ani Pauli na naszej antenie.
2: Kogo nie było?
1: No przecież powiedziałam przed chwilą.
2: Nie było, kogo nie było?
1: Kogo nie było? Ciebie. Marcin, gdzieś tam jest,
2: jeśli
1: siedzi tu robot i nim steruje.
2: Jeśli ktoś wie, o czym mówię, to moi drodzy, wie, o czym to było.
1: Ja nie wiem.
2: No właśnie.
1: Z jakiegoś
2: wtajemniczeni
1: filmu?
2: Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi.
1: Z jakiegoś filmu?
2: A nie wtajemniczeni nie wiedzą,
1: no,
2: o co chodzi.
1: No pewnie tak, pewnie tak.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Jeszcze tutaj przerwę, bo na naszej antenie nadal trwa konkurs. Rozwiązanie standardowo w kolejnym programie. Granie na żądanie, żeby was nie zmylić. Ale zapraszam już teraz, bo możecie podsyłać nadal swoje SMS-y. Do zgarnięcia saturator, a więc pytanie konkursowe brzmi, kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy. Jeżeli chcieliście kupić taki super sprzęcior do waszego domu, no a niestety wyszło jak wyszło i dalej go nie macie, no to warto wziąć udział w konkursie. No, szczerze wam powiem, że jest to całkiem fajna sprawa. Szczególnie dla miłośników bąbelków. Poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No i właśnie poprawna odpowiedź na pytanie, raz jeszcze przypomnę, kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy. Także dzióbki, ja czekam na wasze odpowiedzi przed godziną 13. Raz jeszcze powtórzę rozwiązanie. I proszę jeszcze pamiętać, że przy wzięciu udziału w konkursie trzeba pamiętać o tym i mieć to na uwadze, że odbiór saturatora wyłącznie w Krośnie lub w Jaśle. Także to chyba byłoby na tyle. Ja zapraszam, bo lecimy dalej ze świetnymi hitami.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
7: Reklama. Moi drodzy, no właśnie, kogo nie było?
1: Marcin, nie wiem, skąd ty to wziąłeś.
7: Kogo
1: w ogóle
7: nie było?
1: Nic mi nawet nie świta.
7: Kogo nie było?
1: Nie wiem.
7: No, był. Moi drodzy, Touch Me pojawia się teraz.
1: I grupa Erotic.
7: Słuchajcie, to takie połączenie niemiecko-szwedzko-amerykańskiego zespołu.
1: Szwajcarsko, Marcin.
7: Szwajcarsko, przepraszam, tak. W 1994 roku, no, postanowili zrobić sobie taki projekt, który

0: No, brzmiał wyjątkowo, o tak powiem.
1: No ciekawe dlaczego.
0: I od strony, słuchajcie, muzycznej, no fajnie się to sprzedawało.
1: Budziło kontrowersje.
0: Tak.
1: Ale nadal jest tak, no, że budzi trochę.
0: Trochę tak, natomiast wiecie, muzyka
1: no mniej,
0: jest muzyką. No właśnie, moi drodzy, przechodzimy do takich przebojów, które były bardzo często, no, na takiej składance, bardzo powszechnej zresztą, którą wszyscy kupowali.
1: No, tak.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: DJ Tonka.
2: DJ Tonka. Z kim ci się kojarzy DJ Tonka?
1: DJ Tonka z hitem She Knows You. No, chyba najbardziej tego... i z Marcinem Rogalą, naszym rezydentem.
2: I z twoim kolegą Januszem, tak
1: no,
2: samo.
1: Pewnie, pozdrawiamy Janusz dalej, bardzo.
2: Janusz dalej gra na dekach, czy już
1: no,
2: nie?
1: No już nie gra, ale wiesz, to zawsze było jego marzeniem. Spełniło się
2: pozostało,
1: poniekąd,
2: że tak
1: ale
2: powiem.
1: Gdzieś tam w pamięci pozostaje. Trochę lat ma,
2: trochę ma lat.
1: Ale się trzyma chłopak.
2: No, no, tak.
1: Trzyma
2: Janusz,
1: się.
2: Pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco. Oczywiście lata 80., 90. na imprezach bardzo pożądane.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Labusz.
2: Be My Lover.
1: Tak no jest. Chyba jeden z najbardziej znanych kawałków od tej grupy muzycznej.
2: Jeśli byłyby oczywiście do strącenia jakieś fajne bombki z hitami w środku, albo kręgle, na pewno celowałbym w Labusza.
1: No
2: a ty?
1: Celujemy.
2: Ty?
1: No też,
2: nie, tak? Nie. No, powiedz szczerze.
1: No
2: szczerze,
1: powiem.
2: Powiedz
1: Jaskizer.
2: Jeszcze coś innego. Powiedz szczerze, w co?
1: Wiesz, ostatnio cały czas słucham Reset i Blue.
2: Tak?
1: No cały czas.
2: Niech cię...
1: Lubię ten bicik. Bardzo jakoś do mnie przemawia.
2: No to tym bardziej, moja droga, chcę to usłyszeć dzisiaj. To ty na to?
1: No może później.
2: Jak na lato?
1: Może później, bo nam to było ostatnio.
2: A ty jesteś
1: to,
2: w ogóle jak na lato, czy jesteś jak na zimę?
1: Ja jestem typowo jak na lato.
2: Tak na lato?
1: Typowo.
2: Okulary przeciwsłoneczne, opalenizna pełna?
1: No tak, ale czecie, już widzisz, no.
2: Kiedy Ania wróciła kilka lat temu ze Stanów Zjednoczonych, to była tak opalana, że ja ją nie
1: to
2: poznałem.
1: Prawda.
2: Po prostu była mulatką.
1: No tak, i chciałabym znowu powrócić do tego.
2: No właśnie, mulatką całkowitą, nie wiedziałem, czy to ona, czy to ktoś inny.
1: No
2: pytałem
1: wiesz,
2: się, czy to
1: i najlepiej się tak czułam.
2: Myślałem, że to była kuzynka albo siostra.
1: No tak, można by było.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę przed godziną 22 w Dobieszynie policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego Audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość jazdy. Kierujący zignorował wydany sygnał do zatrzymania przez funkcjonariusza, przyspieszył i zaczął uciekać. W wyniku brawurowej jazdy doprowadził do kolizji, następnie porzucił uszkodzony samochód i oddalił się pieszo. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że mężczyzna podróżował w towarzystwie 25-letniej kobiety, przewożąc dodatkowo dwoje dzieci w wieku 8 i 4 lat. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Funkcjonariusze ustalili dane kierującego i wczoraj 33-letniemu mieszkańcowi Krosna przedstawiono zarzut. Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Auto zostało porzucone na łączniku ulic Okulickiego, Baczyńskiego i Kiri Skłodowskiej, skąd zostało odholowane na policyjny parking. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, tak jak inne oddziały w Polsce, ogłosił konkurs na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 8 października. Aby pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego ruszyły jeszcze w październiku, mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy podkarpackiego oddziału NFZ.
2: W Polsce odnotowuje się około 21 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a około 26 tysięcy osób umiera w ciągu roku z powodu tego nowotworu, a prognozy na kolejne lata nie napawają optymizmem. W ramach nowego programu pacjent otrzyma wizytę kwalifikującą u lekarza, badanie i wizytę podsumowującą, podczas której lekarz omówi wyniki tego badania i wyda oczywiście dalsze zalecenia, jeśli będą takie potrzebne.
1: Z programu w kierunku raka płuca skorzystają osoby w wieku od 55 do 74 lat z historią palenia tytoniu, minimum tak zwanego 20 paczkolat, z okresem, w którym nie paliły, oraz w wieku 50 do 54 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą tak zwanych 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat z dodatkowymi czynnikami ryzyka. Jutro w Dębicy odbędzie się Memoriał Dębickich Mistrzów. Wydarzenie organizowane w hali sportowej przy ulicy Ignacego Lisa zgromadzi czołowych zawodników zapasów z Polski i zagranicy. Na macie wystąpią aktualni medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, reprezentujący Polskę, Danię i Szwecję. Wstęp jest wolny. Gala będzie również transmitowana na żywo w telewizji, co umożliwi śledzenie rywalizacji także osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu osobiście. Memoriał Dębickich Mistrzów będzie okazją do spotkania zawodników reprezentujących światowy poziom sportowy oraz przypomnienia o bogatej tradycji zapasów w Dębicy. Już we wtorek, 29 września, w piwnicy pod gwiazdami przy ulicy Bernardyńskiej w Tarnowie posłuchać będzie można wykładu Witolda Stachnika, Lusia z portretu żydowskiego fotografa Haskiela Bronsteina. Początek o godzinie 18, wstęp jest bezpłatny. Lusia Bronstein była żydowską dziewczynką z Tarnowa, córką znanego tarnowskiego fotografa i właściciela mieszczącego się przy ulicy Krakowskiej popularnego przedwojennego zakładu fotograficznego Fotografika Haskiela Bronsteina. Jej czarno-białe zdjęcie portretowe trafiło po latach do słynnej kolekcji i wystawy Fundacji Szalom i ciągle widzę jej twarze. Spotkanie odbywa się w ramach Galicjaner Sztetl 2026. Jest jednym z cyklu historyczno-literackich wydarzeń Śladami Stramerów po Tarnowie, inspirowanych powieścią Mikołaja Łozińskiego Stramer.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.

0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Pet Shop Boys, Always no. On My Mind.
2: To są hity, to są przeboje, moi drodzy, bo my nie tylko celujemy w lata 90., które są dla nas bardzo ważne, ale też i w lata, jak słyszycie,
1: 80. No,
2: dokładnie tak.
1: Chociaż 70. coraz częściej możecie usłyszeć na naszej antenie i to za waszą sprawą.
2: Exactly.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Bad Boys Blue i ulubiona piosenka Marcina.
2: Przebój, no co ty. Ale czemu to mówisz? Ale dlaczego mówisz to z jakimś takim przekąsem i oczy kierujesz ku górze? To czuję po prostu, jakby to była takie ironiczne.
1: Wiesz dlaczego? Bo poznałam twoją koleżankę Michalinę.
2: O, i co mówiła?
1: No i powiedziała mi, że ten utwór to ty jej kiedyś
2: zadedykowałeś. Ale dlaczego ironizujesz to wszystko?
1: No bo Marcin, no co w tym podobała jest takiego? Ci się.
2: Nie, to był taki zwany foch, który chciałaś...
1: W którym chciałaś
2: mi albo coś przypomnieć, albo z czegoś wyeliminować, albo coś zrobić.
1: Wiesz, nie musisz być taki wstydliwy, no ja się rozumiem.
2: Wiesz, że ja biorę na poważnie każdą minutę twarzy, a szczególnie twoją, kiedy wyrażasz swoje emocje, a często wyrażasz albo gestykulując, albo właśnie wyrażając to oczyma, bądź ewentualnie ogólnie całą twarzą.
1: Marcin teraz wyraża totalną dezaprobatę.
2: Cała twarz ci się śmieje.
1: No, tobie jest, nie wiem, taka jakaś smutna.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Max i Power of Love. To Power nie Jennifer Rush.
2: No, ale chciałbym.
1: To znowu zamianka?
2: No, wiesz, nie zamieniamy.
1: No dobra.
2: Natomiast niech Eurodance zostanie Eurodance'em, natomiast ta druga opcja też byłaby dla mnie wyjątkowa.

0: Mr. President, take me to the limit.
1: Ale też mieli, słuchajcie, taki, no, pomysł na siebie, nie?
0: No, był. Chociaż? Nie, no, w sumie tak.
1: A jak nazwałabyś swój zespół, to już wiesz, nie?
0: Ja band.
1: And Balan.
0: And Balan, to,
1: dokładnie, tak.
0: Tak,
1: no to jak się pojawi, słuchajcie, taki przebój jakiś, którego nie będziecie znali, ale będzie naprawdę wyjątkowo fajny, no to jak usłyszycie And
0: Balan,
1: to znaczy,
0: najlepsze?
1: Że Anka.
0: Że to ty uwielbiasz Dana Balana i zaraziłeś mnie tym.
1: Tak?
0: No tak. To musimy jechać, Marcin, na koncert
1: ja
0: Dana Balana.
1: Ja ani jednej piosenki Dan Balana.
0: Co ty mówisz?
1: No poważnie, oprócz tego Stadin Tejnic.
0: To jest ja.
1: Jeszcze mi powiedziałaś Chica Bomb, tak?
0: Chica Bomb, tak, super, no niedawno było na antenie.
1: Ale to był taki przebój, moi drodzy, którego nie zapominamy, dokładnie tak.
0: No nie.

0: Dzięki.
1: Ale obiecałaś, że zagrasz na końcu.
0: Dana Walana?
1: Nie, no ten inny hit.
0: Jennifer Rush.
1: No.
0: Ja nie, reset? Nie, reset? Ja nie wiem już.
1: Nie wiesz już.
0: To reset zagrać?
1: Zagraj, zagraj. Zagram. Moi drodzy, dziękujemy bardzo serdecznie. Słuchajcie, słyszymy się po weekendzie.
0: Zapraszamy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
2: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
1: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
3: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
1: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
4: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
1: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą trzech dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
5: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 14 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W nocy też nie za ciepło, bo na termometrach 11 stopni, ale jutro już zdecydowana zmiana pogody. 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, w Gorlicach i w Dębicy. Niedziela stricte słoneczna, 21 na plusie. Ale noce nadal należą do tych chłodniejszych na termometrach 8 stopni.
0: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
6: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
4: Halo, halo, piątkowicze. Zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w programie Granie na żądanie, ale tak jak już wcześniej zapowiadałam, no to mam dla Was kolejny konkurs. Mianowicie, jeżeli lubicie bąbelki, no a chyba mam tu takie osoby, to na pewno ten konkurs Wam przypadnie do gustu, bo do zgarnięcia saturator. No, saturatory były bardzo popularne ostatnimi czasy. Jest to urządzenie, które gości tak naprawdę już w większości kuchni. No i robiło też niemałą furorę, szczególnie w tym okresie wakacyjnym. A że już mamy wrzesień, no to może ktoś jeszcze potrzebuje saturatora, no nie miał wtedy na taki wydatek. To jest właśnie po to konkurs. Także dziubasy, wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi, bardzo proste zresztą, kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy? Raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe. Kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy? Swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs, no i właśnie poprawna odpowiedź. Także moi drodzy, zapraszam, zachęcam, a i właśnie jeszcze taki mały myk, saturator wyłącznie do odbioru w Krośnie lub w Jaśle, także proszę mieć to też na uwadze przy, no właśnie, udziale, dobra, a my lecimy.

Niech lecą życzenia urodzinowe dla Renaty. Wszystkiego, co najlepszego dla ciebie, Renio, uśmiechu na co dzień od dziewczyn i chłopaków z JW z Korczyny. Niech leci do niej piosenka 7 czerwonych róż. Pozdrawiamy redakcję. Oj, dziękuję bardzo, oczywiście przekażę dalej. A my Renię też pozdrawiamy bardzo gorąco. No i wręczamy oczywiście taki urodzinowy bukiet. No i całą ekipę z Korczyny też.

0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka.

0: złotówka za kilo.
1: MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
3: Serdeczne pozdrowienia dla Gienka na wolnym, ale mu żona wymyśli jakąś pracę. Modern Talking, we take the chance. Pozdrawiamy Gienka i żonę od kolegów. Oj, Gieniu, pozdrawiam, ale no tak to już jest. Jak żona ma chwilę czasu, no żeby jakoś przekonać cię do pewnych robótek, no to ja to rozumiem, trzeba wykorzystać, bo później znowu znikniesz i co wtedy? No, i będzie niezrobiony, żona będzie niezadowolona, no i wiadomiks. Ale mam nadzieję, że też znajdziecie chwilę dla siebie. Dobra, coś wybierz. A nie, już mamy Modern Talking. Pięknie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Poleciało 40 lat jak z bicza. Gorące życzenie dla Grześka, żeby się nie przejmował wiekiem, bo to druga młodość. Siostra Paulina i brat Rafał. 40 lat minęło. No pewnie. To są naprawdę piękne chwile w życiu. Chociaż no na pewno przynoszą zmiany. Czy to dobrze, to już sami musicie przeżyć. A tymczasem Andrzej Rosiewicz i 40-latek. Specjalnie Grzesiu dla ciebie. No będzie dobrze i 100 lat.

A na naszej antenie nadal trwa konkurs, także zachęcam do udziału. Konkurs bardzo zresztą prosty. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy? Jak poprawnie odpowiecie, to taki saturator właśnie możecie zgarnąć. Raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe. Kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy? Poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No i właśnie wasze odpowiedzi. Każda osoba, która poprawnie odpowie, będzie mogła wziąć udział w losowaniu, które odbędzie się, no tak naprawdę już za jakiś czas, bo przed godziną 13. Odbiór saturatora wyłącznie w Jaśle lub w Krośnie, także też proszę mieć to na uwadze przy udziale w konkursie.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Prokuratura Rejonowa w Krośnie nadzoruje wszczęte w dniu 22 września 2026 roku śledztwo przeciwko 32-letniemu Danielowi B., mieszkańcowi Krosna, podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy oraz przedmiotu niebezpiecznego w postaci pistoletu hukowego wraz z amunicją w liczbie 10 sztuk podczas imprezy masowej odbywającej się w dniu 20 września bieżącego roku na lotnisku w Krośnie. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Co istotne, podejrzany był uprzednio karany za przestępstwo podobne i przebywał na warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W przedmiotowej sprawie asesor prokuratury rejonowej w Krośnie skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i wniosek ten został uwzględniony przez sąd, albowiem sąd na mocy postanowienia z dnia 22 września zastosował wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy, przy czym muszę dodać, że postanowienie to nie jest prawomocne.
2: Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Policjanci z Boguchwały zatrzymali 46-latka, który wszczął awanturę i był agresywny nie tylko wobec domowników, ale także ratowników medycznych. Jednemu groził pozbawieniem życia, a drugiego chciał ugryźć. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
4: 46-letni domownik miał stosować wobec najbliższych przemoc psychiczną i fizyczną, a także grozić im pozbawieniem życia. Jedna z obecnych na miejscu osób wymagała zaopatrzenia medycznego. Okazało się, że kiedy zespół ratownictwa przyjechał na miejsce, to właśnie na nich agresor skupił swoją uwagę. Jednemu z ratowników groził pozbawieniem życia, drugiego usiłował ugryźć. 46-latek został zatrzymany i doprowadzony do Policyjnej Izby Zatrzymań. Zgromadzony przez funkcjonariuszy z komisariatu materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu łącznie 3 zarzutów. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad osobami najbliższymi, przy czym u jednej z nich spowodował średni uszczerbek na zdrowiu, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, groźby karalne, a także usiłowanie naruszenia nietykalności cielesnej.
2: Prokurator zadecydował, że popełnione przez 46-latka czyny zasługują na szczególne potępienie, a podejrzany pozostając na wolności może ponownie je popełnić, dlatego najwłaściwszym środkiem zapobiegawczym będzie jego tymczasowe aresztowanie.
5: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Jutro w godzinach od 9 do 14 w SPG ZOS w miejscu piastowym odbędzie się Biała Sobota. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji i porad specjalistów. W ramach wydarzenia będzie można wykonać m.in. morfologię krwi, badanie poziomu glukozy i cholesterolu, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, pomiar saturacji, spirometrię oraz analizę składu ciała. Przygotowano również specjalną strefę dla kobiet, w której dostępne będą m.in. cytologia płynna, nauka samobadania piersi oraz konsultacje z położną. Na uczestników czekać będą także konsultacje lekarskie, porady dietetyczne i fizjoterapeutyczne. Organizatorzy zaplanowali ponadto stoiska edukacyjne oraz informacje dotyczącą profilaktyki i szczepień ochronnych. Nie zapomniano również o najmłodszych. Dzieci będą mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, zabaw i animacji, a także wziąć udział w zajęciach z podstaw pierwszej pomocy i edukacji zdrowotnej.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
9: Pozdrowienia dla ekipy z pracy, która dzisiaj wyjątkowo się obija. Proszę o piosenkę Baciary, nie lubię swojej roboty. Zagramy. No niestety, ale chyba czasem tak bywa, nie? Że przychodzi ten dzień, gdy człowiek jest już zmęczony i nie ma na nic siły, ale później jest poniedziałek, no i zaczynamy od nowa. Nie wiem, czy ja pocieszyłam w jakikolwiek sposób, czy narobiłam jeszcze gorzej, ale za to dobry hit. Już teraz na 101,9 i 95.

Z okazji urodzin moc gorących życzeń, zdrowia, 100 lat życia dla kochanej Edytki od Wojtka. Kordiani z tobą być. Uhuhu. W takim razie, pani Edytko, specjalnie dla pani taka piękna dedykacja i życzymy całą redakcją Trendy Radia dużo, dużo zdrowia. No i miłości to chyba pani ma aż nadto pięknie.

0: Reklama.
1: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
0: Reklama.
2: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
3: Teresa Werner, pozdrawiam majstra Artura na lepszy dzień, niech posłucha swojej ulubionej piosenki. Artur, to co się dzieje? Mam nadzieję, że tym hitem, no, trochę rozpogodzimy wewnętrznie też.

Pozdrawiam Kubę i Marcina. Dziś Dzień Budowlańca, niech wam się wiedzie. Pozdrawiam również całe Trendy Radio od Artura. Artur, pozdrawiam ciebie, oczywiście całą twoją ekipę. No i wszystkim budowlańcom życzę dużo, dużo zdrowia. Na pewno wam się przyda. No i też cierpliwości. Coś fajnego wybierzemy i przypominam i pamiętajcie o tym, żeby te utwory przez was wybierane, no, były w miarę cenzuralne. Dobra, play!

0: Nadeszła ta chwila. Oj, moi drodzy, no walka była spora. Muszę przyznać, że naprawdę mnóstwo wiadomości od was dostałam i tych SMS-ów jest całkiem sporo, także cieszę się, że nasza maszyna losująca pomoże w tym wszystkim. Każda osoba, która poprawnie odpowiedziała na pytanie konkursowe, które brzmiało, kiedy powstał pierwszy na świecie saturator nabojowy, może wziąć udział w losowaniu. Poprawna odpowiedź to 1896 rok. Dobra, no to losujemy. Chyba tak. Plus przypominam po raz kolejny, że odbiór saturatora należy już od was w Krośnie lub w Jaśle. No to co? Kręcimy? Kręcimy. Dobra, jeszcze niech się kręci.
1: Jeszcze.
0: Dobra.
1: Stopuję.
0: Stop. Yeah! Mamy to, moi drodzy. Końcówka numeru telefonu. Oh yes, końcówka numeru telefonu 983 zgarnia saturator. Raz jeszcze powtórzę, końcówka numeru telefonu 983 zgarnia saturator. Także gratuluję, no i słyszymy się w sumie za chwilę, także proszę być pod telefonem. A już teraz zapraszam na popołudniówkę z Filipem Waćkowskim. Cześć.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej. Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił cztery kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
1: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
2: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
1: Czyli przesłuchanie mężczyzny. 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
3: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
1: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
4: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum trzy swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
1: To już 9. edycja akcji.
5: Dzisiaj do 15 stopni, tyle w Tarnowie i Dębicy, 14 w najcieplejszym momencie dnia w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. A co nas czeka w weekend? Jutro 18, w niedzielę 21 kresek i całkiem sporo słońca.
6: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja.

0: się da?
1: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
7: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
8: Piątkowy dzień dobry. Towarzyszymy Wam w pracy chociażby, ale będziemy mówić o tematach niezwiązanych z pracą, wręcz przeciwnie. Chociaż zależy jaką. Alkohol będzie droższy. Od nowego roku, od 1 stycznia ma zdrożeć alkohol, o tym debatują i rozmawiają politycy, zwłaszcza zdrożeje ten w małych buteleczkach. Małpki, mówiąc krótko. Nie no, wiecie co, dzisiaj do gry wraca piłkarska reprezentacja Polski i zamiast jakichś słów otuchy, to taki cios w stronę PZPN-u.

Zawsze jest jakaś grupa zawodowa, która świętuje. Dzisiaj mamy Dzień Budowlańca. Szeroka grupa zawodowa. Pozdrawiam serdecznie. Czego życzyć? No, żeby zgoda była, bo wiadomo, zgoda buduje. Ale to nie jedyne święto dziś. Wrócimy sobie do kalendarza za moment. Teraz wracamy do piątkowych przebojów. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Największe hity Abby, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj.

0: Rezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
1: Reklama.

Końcówka września. 25 dzień września. Poranki i wieczory już dość chłodne, więc wyciągamy kurtki. Jaka jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać, gdy w kieszeni takiej kurtki znajdujemy dwie dyszki na przykład? To można powiedzieć darmowe pieniądze albo prezent od nas samych z przeszłości. Jak coś, to ja też znalazłem w kieszeni zaschniętą chusteczkę z wiosny. Ja z przeszłości to chyba nie za bardzo siebie lubię.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego ataku nożownika, do którego doszło wczoraj przed południem na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Napastnik ranił 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł jeden z rannych kapłanów. Reszta poszkodowanych trafiła do szpitali. Ich stan jest stabilny. Sprawcą okazał się 31-letni obywatel Ukrainy, który obecnie jest zatrzymany i przebywa pod ścisłym nadzorem funkcjonariuszy. Wobec Ihora M. wydano już zarzuty, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
2: Mamy już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone, może nie być dzisiaj przesłuchany.
1: Prokurator prowadzący wystąpił także o ustanowienie dla podejrzanego obrońcy z urzędu, a także powołał biegłego tłumacza z języka ukraińskiego do udziału w czynnościach i translacji pism procesowych. Zakończyła się przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pierwszego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie. W ramach inwestycji powstała nowoczesna przestrzeń konferencyjno-gastronomiczna, a także nowe pomieszczenia biurowe, w których swoje miejsce znajdą m.in. pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu. Zakres prac obejmował m.in. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, wyburzenie ścian działowych oraz likwidację dawnej kuchni. Wykonano nowe posadzki i sufity, przebudowano salę konferencyjną oraz dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach inwestycji odnowiono również część zewnętrzną. Wartość zadania opiewa na 2,8 miliona złotych. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu. Trwa ostatni etap zakupów w ramach projektu poprawa infrastruktury technicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie. W ramach doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie zakupiono 3 gabloty szklane, jedną stojącą oraz 2 wiszące ogłoszeniowe. Nowe wyposażenie umożliwi estetyczną i bezpieczną prezentację materiałów edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych w siedzibie GOK. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej oraz doposażenie ośrodka w sprzęt niezbędny do realizacji jego działań statutowych. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Zarszyn. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych, natomiast łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na ponad 62 tysiące. Zakończyła się modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Ropie. Zakres umowy obejmował wyznaczenie zasad wzajemnej współpracy w ramach realizacji projektu dotyczącego przeprowadzania audytu i modernizacji LAN wraz z przekazaniem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza miłośników genealogii na wykład Anny Żalińskiej. Dokumentacja katastralna i notariat w genealogii oraz badaniach historycznych. Na przykładzie akt sądów w Tarnowie. Posłuchać go będzie można w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie przy ulicy Krakowskiej 4 we wtorek, 6 października o godzinie 17. Anna Żalińska jest archiwistką, muzealniczką i przewodniczką miejską. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię regionalną Tarnowa i Nowego Sącza, biografikę, archiwistykę i ochronę zabytków. W niedzielę Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia organizowanego w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W godzinach od 14 do 18 na terenie malowniczego galicyjskiego rynku odbędzie się cykliczna impreza plenerowa, która każdego roku skupia uwagę wokół innej ważnej tematyki. Tym razem motywem przewodnim jest hasło „Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu”, a całe spotkanie skoncentruje się na niszczycielskiej sile ognia oraz zagrożeniach pożarowych, z którymi mierzono się dawniej i z którymi zmagamy się współcześnie, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
3: W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to taka podróż muzyczna, tam gdzie muzyka etniczna dotyka baroku. To taki koncert Perkello w wykonaniu Katarzyny Cichoń i Wojciecha Lubertowicza. Koncert, który zaplanowany jest na godzinę 12, a odbędzie się w synagodze w obrębie kierunku galicyjskiego. Natomiast już od godziny 14 na rynku galicyjskim oficjalne otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach tego wydarzenia usłyszeć i zobaczyć będzie można występ Orkiestry Dętej Lutnia działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zerszynie. Zaprezentujemy wystawę fotograficzną zatytułowaną Żywioł Ognia.
1: Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników, dla których przygotowano emocjonujące zawody strażackie z nagrodami. Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
4: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Migos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14 zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowany z funduszy szwajcarskich.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzisiaj do gry wraca piłkarska reprezentacja Polski. Nikt nie tęsknił. W każdym razie, trzymamy kciuki, 20:45 u siebie zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Nie dość, że jesteśmy słabi, to my jesteśmy sami, a rywali jest dwóch, no. Nie możemy zagrać tylko z Bośnią albo tylko z Hercegowiną? Przecież z dwoma nie mamy szans.

Dębicka Strefa Jesieni rozpocznie się 26 września od jesiennego targu rękodzieła i smaku. Przez wszystkie dni wydarzenia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty ponad 20 wystawców prezentujących rękodzieło oraz sezonowe produkty i przysmaki. Strefa będzie otwarta przez dwa wrześniowo-październikowe weekendy w godzinach od 12 do 20. W programie znalazły się propozycje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza miłośników genealogii na wykład Anny Żalińskiej. Dokumentacja katastralna i notariat w genealogii oraz badaniach historycznych na przykładzie akt sądów w Tarnowie. Posłuchać go będzie można w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie przy ulicy Krakowskiej we wtorek 6 października o godzinie 17. Anna Żalińska jest archiwistką, muzealniczką i przewodniczką miejską. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię regionalną Tarnowa i Nowego Sącza, biografistykę, archiwistykę i ochronę zabytków. 5 października o godzinie 10 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbędą się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej. W programie odegranie hymnu, modlitwa za poległych, złożenie wieńców. O godzinie 11 na cmentarzu parafialnym w Zarszynie złożone zostaną wiązanki. Następnie o godzinie 12 uroczystości przeniosą się na cmentarz wojenny w

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum. Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro. Środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej fabryką dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz. Zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
3: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
1: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy. W Karpicku w Wielkopolsce przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
4: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
5: A proszę powiedzieć, łatwo było się dostać na ten kurs?
6: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas, pasjonatów grzybowych, robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
1: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jaki nas czeka pogodowo weekend? Dzisiaj wieczorem może popadać delikatnie, przelotnie, natomiast w nocy 7-8 stopni, jutro w trakcie dnia 18 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 19-20 w Tarnowie, sporo przejaśnień, pełne słońce będzie natomiast w niedzielę i wtedy nawet 22-23 stopnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Sąsiedzie, cikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Dzisiaj, o czym już wspominałem, jest Dzień Budowlańca. No i sprawdziłem, ile osób w Polsce pracuje w branży. 1 400 000. No nieźle. Do tego odpowiadają za około 10% PKB. Oficjalnie, bo są jeszcze rzeczy, że nie no panie, z rachunkiem to będzie drożej. 1 400 000 ludzi z budowlanki. Znając stawki, to teraz już wiem, skąd tyle Mercedesów na ulicach.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość od Laury Branigan, która niestety już nie żyje, zmarła w 2004 roku, ale z artystami jest tak, że zostawiają po sobie mnóstwo twórczości, do której można wracać. Spanish Eddie na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Wracam jeszcze do kalendarza. Wspominałem o tym, że mamy Dzień Budowlańca, ale to nie wszystko. Jest też Święto Farmaceutów. Oni budują nasze zdrowie. No i ja zawsze podziwiam. Ostatnio stoję w aptece, a pan przede mną: wie pani co, no potrzebuję taki lek, nie pamiętam nazwy, ale ma zielone opakowanie i zaczyna się na K. Po czym pani farmaceutka z kamienną miną wyciąga czerwone opakowanie i podaje lek nazywający się na Z. Kiedyś farmaceuci mieli zdolność do rozczytywania pisma ręcznego lekarzy, teraz recepty już elektroniczne, ale jakieś supermoce pozostały.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Tu ruch zgęszcza się przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Przemyskiej, odcinkowo Nabony, Mickiewicza, Staszica oraz Jagiellońskiej i Kościuszki. Przejdźmy teraz przez Krosno. Utrudnienie na ulicy Bieszczadzkiej w obu kierunkach, troszkę trzeba zwolnić. Poza tym wolniej na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła, a to z powodu prac drogowych. Zwalniamy także na ulicach Podwale, Regionów, Bursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Utrudnienia remontowe na ulicy Bieckiej oraz Bohaterów Westerplatte. Sprawdźmy, co dzieje się w Jaśle. Tutaj korek na ulicy Lwowskiej. Wolno jedziemy ulicami Piłsudskiego przez centrum miasta także. Zwalniamy na Mickiewicza 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Parkowej, Bieckiej, Legionów, Kościuszki, Mickiewicza oraz na wyjeździe w stronę Klęczan.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W związku z budową drugiego etapu obwodnicy Sanoka od 25 września zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulicy Łany i drogi krajowej nr 84. W ramach wprowadzonych zmian zamknięty zostanie wjazd w ulicę Łany od strony DK 84. Dojazd do ulicy Łany będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Karpackiej, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
4: Co istotne, zamknięcie połączenia ulicy Łany z DK 84 ma charakter docelowy. Oznacza to, że obecna organizacja ruchu w tym miejscu nie zostanie przywrócona po zakończeniu budowy obwodnicy Sanoka. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie oraz stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.
3: Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policjanci z Nowego Miasta zostali powiadomieni o przestępstwie na szkodę mieszkanki Rzeszowa. Seniorka wpuściła do domu nieznajomą kobietę, która pod pretekstem badania jakości wody zajęła uwagę pokrzywdzonej. Prawdopodobnie to właśnie w tym czasie doszło do kradzieży większej kwoty pieniędzy, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
5: Seniorka kilkanaście dni wcześniej wpuściła do swojego mieszkania nieznajomą kobietę, która przedstawiła się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej. Tuż po tym, jak przekroczyła próg mieszkania, weszła do kuchni pod pretekstem badania jakości wody. Niestety, wtedy pokrzywdzona nie zwróciła uwagi na to, że nieznajoma miała założone nylonowe rękawiczki, a bardzo mocny makijaż przysłaniał kapelusz. Kobieta nakazała seniorce napełnienie zlewu wodą, którą później nakazała spuścić. Całe badanie jakości wody trwało około 5 minut. Po wszystkim kobieta wyszła z mieszkania. 67-latka zauważyła brak 50 tysięcy złotych. Pieniądze nie były ukryte w żadnym specjalnym miejscu, jednak nikt oprócz niej o nich nie wiedział. Do ich kradzieży musiało dojść w przeciągu kilku minut, gdy odbywało się badanie wody.
3: Rzeszowscy policjanci przestrzegają, aby zachować szczególną ostrożność w stosunku do domokrążców oraz osób podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że tożsamość oraz powód wizyty osoby przedstawiającej się za pracownika spółdzielni można zweryfikować, dzwoniąc do administracji. Numer telefonu zazwyczaj widnieje na parterze bloku. W Ryglicach trwają prace przy budowie nowego bloku mieszkalnego. Obecnie realizowana jest trzecia kondygnacja budynku. W ramach inwestycji powstanie w pierwszym etapie 25 mieszkań o różnych powierzchniach, które będą przeznaczone dla mieszkańców gminy oraz osób zainteresowanych zamieszkaniem w Ryglicach. W następnym etapie powstanie kolejne 25 mieszkań. Jeszcze w tym roku budynek zostanie oddany w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym. Następnie rozpoczną się prace wykończeniowe wewnątrz budynku, tak aby przekazać mieszkańcom w pełni wykończone i gotowe mieszkania w 2027 roku. Gmina Ropa w ramach podpisanej umowy z naukową i akademicką siecią komputerową Państwowym Instytutem Badawczym działającym w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji otrzymała 3 pracownie AI. Inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pracownie AI trafiły do szkół nr 1 i nr 2 w Ropie, zespołu szkolno-przedszkolnego w Łosiu. Każda pracownia AI została wyposażona m.in. w laptopy, jednostkę centralną usług AI, mobilną szafkę na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, kamerę HD, USB oraz oprogramowanie.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
3: W Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza do udziału w 28. Festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego 3 października o godzinie 15.30 na scenie sali widowiskowej w Czasowicz zaprezentują się pianiści Marta Papojan oraz Jan Wachowski. Natomiast dzień później o godzinie 16 publiczność będzie miała okazję wysłuchać koncertu kameralnego Natalii Walewskiej i Rafała Lewandowskiego. Projekt został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową. Są już pierwsze zgłoszenia do tarnowskiego konkursu pocztów sztandarowych oraz wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. To inauguracyjna edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych z Tarnowa i gminy Tarnów. Konkurs ma nie tylko sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów, ale także pomóc im w nauce prawidłowego ceremoniału pocztów sztandarowych. Rywalizacja konkursowa będzie odbywała się w dwóch kategoriach. Pierwsza to konkurs pocztów sztandarowych, praktyczny sprawdzian znajomości zasad musztry ze sztandarem. Wyjaśnia Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka.
6: Specjalnie przygotowaliśmy też możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach warsztatowych w szkole podstawowej numer 1 na sali gimnastycznej cały miesiąc wcześniej po to, aby szkoły przyszły i same na spokojnie, nie w trakcie uroczystości, sprawdziły się, czy wykonują właściwie kolejne komendy, by nabrali pewności, nie był to dla nich stres w czasie uroczystości, a pewnym rodzaju rutyna.
3: Finał konkursu odbędzie się 28 października. Zmagania pocztów sztandarowych będą miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 1. Uczestnicy konkursu wiedzy spotkają się z kolei w Regionalnym Centrum Edukacji o pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka.
2: Reklama.
7: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

Dzisiaj pewna grupa zawodowa świętuje, o tym już wspominałem. Dzisiaj mamy Dzień Budowlańca. Najlepszego, dobrej kasy, umowy i tak dalej. Ale budowlańcom można pozazdrościć. Wiele osób może być w przyszłości zastąpionych przez sztuczną inteligencję, ale AI pustaka nie położy.

0: Słuchasz Trend Radia. Trendy Informator.
1: 1 października w Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbędzie się otwarta i bezpłatna konferencja poświęcona magazynom energii, nowoczesnym systemom zarządzania energią oraz możliwościom uzyskania wsparcia na inwestycje w gospodarstwach domowych. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak działają magazyny energii, kiedy ich zastosowanie może przynieść korzyści oraz w jaki sposób odpowiednie zarządzanie energią może pomóc w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Start o godzinie 16. W sobotę w stajni Pruchnik w Skurowej odbędzie się wydarzenie rolnicze pod hasłem Agrostajnia. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 11 od wystawy koni. Od godziny 13 czas umilą występy licznych zespołów ludowych i kapel. Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 14, a zaraz po nim odbędzie się pokaz orki konnej oraz zabiegów agrotechnicznych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Zaplanowano także pokaz młocki owsa w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej oraz uroczysty przejazd ciągników i maszyn rolniczych. Całość wydarzenia zwieńczy o godzinie 18:00 huczna zabawa taneczna z zespołem Milagro. Ponadto na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich, kowalstwo artystyczne oraz produkty od lokalnych producentów.

Moi drodzy, słuchajcie, to już jest ten czas. Końcówka września. Wieczory, poranki, noce przede wszystkim chłodne. Przed chwilą jeszcze plaża, a teraz nadszedł ten moment, jak coś, można już wystawiać zupę na balkon. No i nagle nasza lodówka staje się o kilka metrów kwadratowych większa.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To pokłosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
3: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
4: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
3: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
2: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
5: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
2: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Co nas czeka w weekend? W nocy może delikatnie popadać. Termometry pokażą 7-8 stopni. Jutro w trakcie dnia nawet 19-20, tyle w Tarnowie i Dębicy, 18 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. W niedzielę to 22-23. Przyszły tydzień calutki ma być słoneczny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja.

0: się da?
1: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
5: Reklama.

17:00, oczywiście piątkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. W tej godzinie my wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski, przeniesiemy się też w czasie, ale niedaleko, w ramach UK Charts. I wydaje mi się, że hit, który zagramy dzisiaj, wydaje ci się nowszy niż jest, bliższy niż jest. Teraz natomiast Armin van Buuren. Don't need-

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
3: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
4: Reklama.

0: Alfa FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw raport policyjny.
3: Przed godziną 14 na skrzyżowaniu ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Dąbrowskiego w Rzeszowie kierujący autobusem MPK najechał na tył samochodu osobowego. Kierujący osobówką trafił do szpitala na badania. W tym miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu. Także rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło przed południem na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Bratkowice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW jadąc w kierunku Krakowa najechał na tył Audi. W tym zdarzeniu poszkodowany został kierujący samochodem osobowym.
2: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My teraz jedziemy przez Sanok. Tu nogę z gazu trzeba ściągnąć przed rondem imienia świętego Andrzeja Boboli oraz rondem imienia Beksińskiego. Troszkę wolniej na ulicach Bony, Staszica, Mickiewicza, Jagiellońskiej i Kościuszki. Dość wolno na ulicy Lipińskiego i na wyjeździe w stronę Zagórza. Jedziemy teraz przez ulicę Krosna. Tu stałe utrudnienia występujące na drogach, czyli zamknięcie wjazdu do ulicy Bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej, zamknięcie odcinka ulicy Grodzkiej z powodu prac drogowych, również z powodu prac drogowych utrudnienia na Jana Pawła w kierunku Jasła. Troszkę tłoczniej na ulicach Legionów, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, sporo zwalniamy na Bieszczadzkiej jadąc w stronę miejsca piastowego w Jaśle, noga z gazu na ulicy Lwowskiej i Piłsudskiego, wolno jedziemy przez oś Kościuszki Kazimierza Wielkiego, a także inne ulice w centrum. Na Metzgera też możemy się chwilkę zatrzymać. Górnicy zwalniają głównie na ulicach Kościuszki, Legionów, Mickiewicza oraz Parkowej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają prace remontowe budynku świetlicy miejskiej w Manastercu. W budynku prowadzone są m.in. prace malarskie w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych. Wymieniana jest część stolarki okiennej i drzwiowej, a sala zebraniowa zyska zmodernizowane oświetlenie. Zaplanowano również montaż śniegołapów oraz naprawę rynien i systemu odprowadzania wody deszczowej. Projekt obejmuje także zakup nowych strojów dla koła gospodyń wiejskich w Manastercu. Będą one wykorzystywane podczas wydarzeń lokalnych, gminnych i regionalnych. Na realizację zadania gmina pozyskała 20 tysięcy złotych dofinansowania w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2026-2031. Projekt jest również współfinansowany ze środków własnych gminy Lesko. W ramach cyklu Sobota z Miejska Biblioteka Publiczna w Tornowie zaprasza młodych czytelników na sobotę z piratami. 4-godzinne wydarzenie rozpocznie się w dziale dla dzieci i młodzieży przy ulicy Staszica 6 w sobotę 3 października o godzinie 10. Jego uczestnicy wyruszą m.in. tropem zaginionego statku, poznają tajemnice kapitana Haka oraz będą mogli samodzielnie wykonać piracką papugę. Czekać będą na nich także piracki tor przeszkód, księga imion morza oraz skrzynia pełna zagadek. W niedzielę w Zarszynie odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa w Zarszynie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu pod budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Lipowej 30, gdzie o godzinie 12:00 nastąpi oficjalne odsłonięcie upamiętnienia. Głównym punktem programu będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej trzem wybitnym lokalnym postaciom – Irenie Łożańskiej oraz Józefowi i Tadeuszowi Florianom. Mówi Katarzyna Gajda-Bator, rzecznik prasowy IPN.
2: Byli konspiratorami, zostali pojmani w trudnych okolicznościach. I jeden i drugi brat zginął właściwie w obozie koncentracyjnym. Jeden w Kal Auschwitz, Tadeusz zginął w Czechach. Więc to jest też taki piękny gest mieszkańców, aby upamiętnić tych swoich rodaków i bohaterów. Również wspomnę tutaj o losach pani Ireny Łożańskiej. Ona była konspiratorką. Oprawcy próbowali ją aresztować. Ona była kurierem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Została postrzelona, próbowała uciec, ale niestety zginęła od ran właściwie na zarszyńskiej stacji kolejowej.
1: Na wydarzenie zapraszają Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wójt gminy Zarszyn oraz lokalna parafia i biblioteka.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Już w najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie odbędą się kolejne bezpłatne zabawy z angielskim. Zajęcia prowadzone przez Weronikę Stańczyk przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat i jak zwykle odbywać się będą w dwóch grupach. Dzieci w wieku od 6 do 7 lat rozpoczną je o godzinie 11 i nieco starsi koledzy i koleżanki w wieku 8 do 11 lat spotkają się natomiast o godzinie 12. Muzeum Historyczne w Sanoku zachęca do udziału w spotkaniu promującym książkę Michała Michniewicza Działalność partii politycznych w powiecie sanockim w latach 1918-1939. Publikacja opiera się na szerokiej kwerendzie źródłowej i została wzbogacona o bogaty materiał ikonograficzny, fotografie, dokumenty, wycinki prasowe i mapy pochodzące m.in. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, mówi Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
4: Zapraszamy miłośników historii, regionalistów, wszystkich tych, których interesuje panorama nurtów politycznych, jakie w dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowały. Galeria postaci, przywódców poszczególnych ugrupowań. Książka, która dopiero co ukazała się z punktem Muzeum Historycznego w Sanoku, jest pozycją, myślę, wypełniającą luki w zakresie badań nad historią polityczną regionu, a przede wszystkim jest pięknie wydana, obfituje w fotografie archiwalne, unikatowe.
1: Promocja książki odbędzie się już dzisiaj o godzinie 17 w sali gobelinowej Zamku w Sanoku.
0: Reklama.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarskich.
12: Reklam.

Dzisiaj mamy Dzień Budowlańca. O tym już wspominałem, wróćmy więc do tematu. Kiedyś narzekałem na terminy do lekarzy specjalistów, teraz już nie. Po tym, jak dowiedziałem się, jakie są terminy do majstrów z wykończeniówki, no. Wychodzi, że szybciej doczekam się kardiologa na NFZ niż ekipy do położenia płytek w łazience. A i zarobki jak u lekarzy.

0: Informator.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału dzieci i opiekunów w spotkaniach z Joanną Jagiełło, inspirowanych serią książek detektywistycznych. Spotkania odbędą się 30 września o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego 41 oraz o godzinie 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej 124. Spotkania realizowane są w ramach projektu Tajemnice między stronami, dofinansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz przy pomocy finansowej miasta Krosna. Już w niedzielę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłość do gór z niesieniem pomocy potrzebującym. Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Sowinie, OSP wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Brzyskach oraz organizacja Szczyty Dobra zapraszają na charytatywny marsz na górę Liwocz. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie dla Łucji i Antosia. Są to mali wojownicy, którzy każdego dnia mierzą się z problemami zdrowotnymi wymagającymi specjalistycznego sprzętu, kosztownego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji. Zebrane podczas marszu fundusze zostaną w całości przeznaczone na wsparcie ich procesu leczenia, dając dzieciom realną szansę na lepszą przyszłość. Oficjalny start wydarzenia zaplanowano na godzinę 14 przy pierwszej stacji drogi krzyżowej prowadzącej na szczyt. O godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a zwieńczeniem spotkania o godzinie 16 będzie wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych oraz uroczyste wpisy do księgi wydarzenia.
0: Trendy, informator, reklama.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
3: Sąsiedzie, cikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
4: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Dzisiaj nasz wehikuł czasu nie przenosi nas daleko, bo do 25 września 2022 roku. No i ten numer, jestem przekonany, że myślisz, że ma rok, maksymalnie dwa, a to już cztery. David Guetta i Bebe Rexha pokazali, jak się odświeża stare hiciory z lat 90.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur. Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
2: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysł Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
1: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenie nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
4: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
1: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę, wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: W nocy z piątku na sobotę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 7-8 stopni. Jutro w trakcie dnia 18 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 19-20 w Tarnowie i Dębicy. No i dość sporo przejaśnień. Mnóstwo słońca ma być natomiast w niedzielę, wtedy nawet 22-23 stopnie. No i w przyszłym tygodniu w zasadzie cały tydzień będzie słoneczny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Planujesz jesienny remont?

0: Allegro Smart.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
4: Reklama. Druga zmiana w Trendy Radio, popołudnie trwamy, przed nami Toby Romeo i Fly High. Lecimy wysoko w stronę weekendu, za moment pojawi się też płyta tygodnia.

0: love you, baby.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio, tym razem Laura Branigan i Moonlight on Water, czyli światło księżyca na wodzie. Dzisiaj księżyca nie zobaczymy raczej, schowany za chmurami. To chociaż muzycznie niech się pojawi.

Informator. 3 i 4 października w Gorlickim Centrum Kultury odbędzie się druga edycja Niskiego Festiwalu Górskiego. Główną gwiazdą wydarzenia będzie legenda światowego himalaizmu Krzysztof Wielicki. W zimową podróż po łuku Karpat zabiorą słuchaczy Sławomir Sanocki i Weronika Łukaszewska. Z kolei świat biegów górskich przybliży Kuba Wolski. Na scenie pojawią się także Krystian Wagner i Julia Trzyszczyk, którzy opowiedzą o swoich wyprawach rowerowych, a o beskidzkich tajemnicach i rodzinnych podróżach opowiedzą Marek Owczarz oraz grupa Po Wsi Nogi. Całość poprowadzi Piotr Fejkiel, a muzyczną atrakcją będzie solowy koncert Zuzanny Malisz. W programie nie zabraknie też pokazów filmowych, warsztatów, panelu dyskusyjnego oraz wspólnej wyprawy w teren. Projekt jest realizowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Wstęp jest bezpłatny. Koło gospodyń wiejskich Kowalowianki zaprasza na święto Kowala. W strefie winiarskiej przewidziano warsztaty z uprawy winorośli oraz prelekcje someliera z degustacją. Podczas wydarzenia odbędzie się promocja książki Pawła Piszczka Tradycyjne smaki Tarnowa. Wydarzenie zaplanowano na 27 września o godzinie 14 w Kowalówce w Kowalowej. Trendy Informator.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Władze Pilzna będą musiały powtórzyć przetarg na budowę wielofunkcyjnego krytego lodowiska. Jedyna oferta, która wpłynęła w postępowaniu, została odrzucona przez komisję przetargową. Nowoczesny obiekt o lekkiej konstrukcji stalowej ma powstać przy ulicy Niepodległości w formule Zaprojektuj i wybuduj. Zimą mieszkańcy będą mogli korzystać z tafli lodowej, natomiast latem hala zmieni się w kort tenisowy z otwieranymi ścianami bocznymi. Inwestycja obejmuje pełne zaplecze techniczne, kontenery socjalne oraz maszyny do pielęgnacji lodu. Nowe postępowanie przetargowe ma zostać ogłoszone w najbliższym czasie, a sam proces budowy ma potrwać 14 miesięcy od momentu podpisania umowy. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Krośnie zaprasza na Hubertus Okręgowy, który odbędzie się w niedzielę na rynku w Sanoku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w sanockiej farze, po której odbędzie się widowiskowy przemarsz pocztów sztandarowych z pokazem musztry w asyście orkiestry Dentej Avanti. Od godziny 14:00 organizatorzy zapraszają na piknik myśliwski, w programie którego znajdą się pokazy psów myśliwskich i ptaków drapieżnych, prezentacja sztuki wabienia jeleni oraz liczne stoiska edukacyjne. Dla miłośników kulinariów przygotowano wielką darmową degustację dań z dziczyzny, w tym pieczonego jelenia i gulaszu myśliwskiego. Świętowanie zakończy koncert gwiazdy wieczoru Klaudii Kukli-Smolińskiej, który rozpocznie się o godzinie 17:00. Taneczne lato w gminie Nowy Żmigród dobiega końca. Mieszkańcy oraz goście będą mieli ostatnią w tym sezonie okazję do wspólnej zabawy pod gołym niebem. Finałowa potańcówka odbędzie się w najbliższą sobotę w miejscowości Gorzyce, mówi Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nowym Żmigrodzie.
2: Szanowni Państwo, gmina Nowy Żmigród wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszają na zakończenie tanecznego lata w gminie Nowy Żmigród na ostatnią potańcówkę, która odbędzie się w Gorzycach 26 września 2026 roku w godzinach 19 do 23. Serdecznie Państwa zapraszamy, zachęcamy do tej ostatniej potańcówki i oczywiście, aby to lato było pięknie, że tak powiem, zamknięte we wspólnej zabawie.
1: O odpowiednią atmosferę zadbają lokalne sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich, a za organizację odpowiada gmina Nowy Żmigród wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 10 października w Osławicy w Bacówce u Franosa odbędzie się spotkanie na pasterskim szlaku podkarpacki Osot w programie Rozpalenie Watry, nawoływanie trąbit do przybycia owiec, przepęd owiec i rozpoczęcie osodu, opowieści o tradycjach pasterskich, ponadto degustacja potraw kuchni pasterskiej, degustacja serów, degustacja barana, jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci, start o godzinie 12:00. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zachęca do odbioru bezpłatnych kodów dostępu do serwisu Legimi. Aby odebrać kod, należy być aktywnym czytelnikiem powyżej 15 roku życia oraz trzeba posiadać ważną kartę biblioteczną, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Zapraszamy do odbioru październikowych bezpłatnych kodów dostępu do serwisu Legimi. Kody wydawane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Zasady otrzymywania i aktywowania kodu dostępu do serwisu Legimi oraz wszystkie inne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.mbp.jasno.pl. Serdecznie zachęcamy do korzystania z serwisu Legimi.
1: Kody będą wydawane od 1 października. 27 września w Skansenie wsi Pogórzańskiej w Szymbarku odbędą się Smaki Pamięci – Kulinarne Dziedzictwo Pogórza w programie Degustacja Tradycyjnych Potraw, pokaz kiszenia kapusty i wyrobu masła, pokazy wyrobu tradycyjnych drewnianych naczyń kuchennych, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne oraz konkurs Przepis na Dziedzictwo, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
5: Będzie można podczas wydarzenia spróbować lokalnej, tradycyjnej kuchni od koła gospodyń wiejskich w Szymbarku. Będzie bardzo barwny pokaz kiszenia kapusty oraz wyrobu masła. Będzie można też na miejscu spróbować zarówno i tej kapusty i masła. Będą też liczne warsztaty, pokazy wyrobu tradycyjnych drewnianych naczyń kuchennych, warsztaty rękodzielnicze, plastyczne.
1: Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 12 do 16.
0: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic, opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
12: Reklama.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, do udziału w tegorocznej 22. edycji konkursu fotograficznego Jasło Moje Miasto. W tym roku tematem przewodnim jest Jasło Niewidziane z ulicy, który zachęca do odkrywania miasta z zupełnie innej perspektywy. Organizatorów interesują fotografie ukazujące przestrzenie ukryte i mniej dostępne, podwórka, sienie za bramami kamienic, klatki schodowe, korytarze czy wnętrza budynków. Konkurs ma charakter otwarty i międzypokoleniowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zaprasza wszystkich seniorów na wyjątkowy weekend seniora z kulturą. W dniach od 3 do 4 października seniorzy będą mogli odebrać bezpłatny voucher do kina BDK. Ponadto w pierwszy weekend października seniorzy będą mieć okazję bezpłatnie zwiedzić wyjątkową przestrzeń Bieszczadzkiej Galerii Sztuki Synagoga.

0: Reklama. Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: To już prawie 17, piątek i pierwszy weekend jesieni. Taki w pełni jesienny weekend. Spędźmy go razem na 101.9 oraz 95.2 FM. Punktualnie o 17.00 ekspres informacyjny w Trendy Radio. Filip Waćkowski, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę głosowanie. Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
1: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
3: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
1: Do tonowania nastrojów wzywa też Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Niewybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim, został całkowicie zamknięty dla ruchu. Niewybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
4: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 12 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela również słoneczna, 21 stopni, no i z tego się cieszymy.
5: Ale tak jeszcze patrzę na poniedziałek, to też pełne słońce w nocy 8.
0: Reklama.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
8: po 17.
10: So.

0: Dzień dobry, witajcie. Tak
1: cześć.
0: Trochę nieśmiało mówię, dlatego że tak nie dowierzam. Piątek już.
1: Nie dowierzasz.
0: Nie dowierzam.
1: No to bardzo.
0: Odwróć kalendarz, bo nie wierzę.
1: No poczekaj.
0: No jest, faktycznie.
1: No patrz, widzisz?
0: Który to dziś?
1: To jest 25.
0: Jejku.
1: No, pędzi.
0: Studenci wracają do szkół. Do na studia, na uczelnię.
1: No tak, tak. Chociaż to też
0: kolosa? Ja nawet nie wiem, jak kolos wyglądał.
1: Poczekaj. Wiesz, studia były tak przyjemnym okresem, że już tego nie pamiętam.
0: Jakie przyjemne?
1: Przyjemne.
0: Co ty opowiadasz? Mówiła, że w ogóle
1: Marcin,
0: nie
1: najwięcej nauki było w liceum i nikt mi nie powie, że tak nie było.
0: Nie chodziłaś w ogóle na zajęcia do pana, wiesz, którego? No, no. I później co było?
1: A nic, no.
0: A warunek?
1: A warunek. No. Uczeń bez warunku,
0: tylko
1: to wiesz. A tam dwa.
2: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego. Poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Pozdrowienia i dedykacje, moi drodzy, na 101.995.2 FM. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy są teraz właśnie od Bieszczad po Kraków. No i teraz są tak po środku w Gorlicach. Serdeczna i ciepła dedykacja tak dla jest. Marzenki, gorącej, miłe, ciepłe i fajne. Pozdrowienia przesyła Ryszard.
2: Jaka nowość, od Sanach, Cichosza.
1: O, to tak pięknie. Zagramy, słuchajcie, na piątek.
2: I to wyjątkowo. Idealnie też jak na jesień.

0: CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
4: Pick up the phone. This is a call from Babylon.

0: 101 i 9FM.
1: Tom Craft, Loneliness. No, wydaje mi się, że jak na Piątulo, to takie hity właśnie są bardzo
2: to
1: potrzebne.
2: Są brzmienia, słuchajcie, weekendu, to są brzmienia, które chcemy słuchać, nie?
1: No,
2: bez końca.
1: No, mi już dudni w uszach.
2: Dudni?
1: No.
2: Dudni co innego, tu Czarek łata dziurę w dachu. Zapomniałaś?
1: Czarek.
2: To.
1: A Czarek pisał coś rzeczywiście.
2: Czarek, pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco. Kolega pochodzi
1: z Sanoka
2: i jest złotą rączką, potrafi wszystko zrobić.
1: No, dokładnie.
2: Wszystko naprawi.
1: Czarek, pamiętam o tobie.

0: modelki, chyba że z tobą zagrajcie dla mojej modelki. Proszę, taką, od Krystiana Zleska.
1: Mam taką koleżankę, która uwielbia to nagranie.
0: No bo ja, jest fajne.
1: Po prostu
0: ja
1: uwielbia
0: lubię
1: to nagranie, jest zahipnotyzowany tym przebojem.
0: Ale wiesz co, ja też bardzo lubię te dziewczyny.
1: Lubisz.
0: Naprawdę, to
1: tak?
0: Są fajne, lekkie, popowe piosenki.
1: Obcinałaś tu końcówki włosów?
0: Jeszcze nie.
1: No jak nie? A to skąd się to wzięło?
0: Odpadają mi, Marcin.
1: Odpadają. Nie, to sama przyjechać miałaś, niby do stylisty.
0: Nie, wiesz,
1: fryzur.
0: Pójdę, ja to zrobię, tylko chciałam sama trochę.
1: No, wiem.
0: No wiesz, jakoś tak.
1: A ja się dowiedziałam ważnej rzeczy, bo mój kolega, który jest znakomitym, słuchajcie, stylistą włosów.
0: Tak jest.
1: No właśnie, powiedział, że ucinanie końcówek to nie jest, przycinanie końcówek to nie jest takie proste.
0: No
1: w zależności,
0: nie.
1: Raz, że trzeba to zrobić pod kątem.
0: No tak.
1: Dwa, że jeśli to źle zrobisz, na przykład tak jak ty zrobiłaś to nożyczkami dla dziecka, które
0: do papieru.
1: Ma, no właśnie, to no tak. Ten włos jest jakby taki
0: no bardziej
1: rozczłonkowany,
0: podatny, tak,
1: rozumiesz? On
0: Marcin,
1: jest, on jest przecięty
0: co?
1: Równo.
0: Powiem ci tak, ja będę ścinać 10 centymetrów, także to ten milimetr, co ścięłam, to nic
1: to
0: podcięłaś
1: mi się... ty mi tu? No. To przecież dla dziecka to jest, to wycinajek.
0: No ale znalazłam takie tutaj do wyklejanek.
1: Pięknie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pierwszego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie. W ramach inwestycji powstała nowoczesna przestrzeń konferencyjno-gastronomiczna, a także nowe pomieszczenia biurowe, w których swoje miejsce znajdą m.in. pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu. Zakres prac obejmował m.in. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, wyburzenie ścian działowych oraz likwidację dawnej kuchni. Wykonano nowe posadzki i sufity, przebudowano salę konferencyjną oraz dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach inwestycji odnowiono również część zewnętrzną. Wartość zadania opiewa na 2,8 miliona złotych. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu. Policjanci z Nowego Miasta zostali powiadomieni o przestępstwie na szkodę mieszkanki Rzeszowa. Seniorka wpuściła do domu nieznajomą kobietę, która pod pretekstem badania jakości wody zajęła uwagę pokrzywdzonej. Prawdopodobnie to właśnie w tym czasie doszło do kradzieży większej kwoty pieniędzy, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Seniorka kilkanaście dni wcześniej wpuściła do swojego mieszkania nieznajomą kobietę, która przedstawiła się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej. Tuż po tym, jak przekroczyła próg mieszkania, weszła do kuchni pod pretekstem badania jakości wody. Niestety, wtedy pokrzywdzona nie zwróciła uwagi na to, że nieznajoma miała założone nylonowe rękawiczki, a bardzo mocny makijaż przysłaniał kapelusz. Kobieta nakazała seniorce napełnienie zlewu wodą, którą później nakazała spuścić. Całe badanie jakości wody trwało około 5 minut. Po wszystkim kobieta wyszła z mieszkania. 67-latka zauważyła brak 50 tysięcy złotych. Pieniądze nie były ukryte w żadnym specjalnym miejscu, jednak nikt oprócz niej o nich nie wiedział. Do ich kradzieży musiało dojść w przeciągu kilku minut, gdy odbywało się badanie wody.
1: Rzeszowscy policjanci przestrzegają, aby zachować szczególną ostrożność w stosunku do domokrążców oraz osób podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że tożsamość oraz powód wizyty osoby przedstawiającej się za pracownika spółdzielni można zweryfikować, dzwoniąc do administracji. Numer telefonu zazwyczaj widnieje na parterze bloku.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Wiosną 1944 roku w Bieździadce koło Kołaczyc aliancki samolot Halifax dokonał zrzutu broni i wyposażenia przeznaczonego dla Armii Krajowej. To wydarzenie będzie upamiętniać tablica, którą odsłonięto dziś w pobliżu miejsca zrzutu. Odbioru zrzutu dokonali żołnierze AK z placówki Jaskółka. Pierwsza próba 8 kwietnia nie udała się z powodu obecności Niemców kwaterujących po bliskich zabudowaniach. Także w nocy z 9 na 10 kwietnia partyzanci ponownie nadali sygnał odwołujący akcję, jednak samolot dokonał zrzutu. Dzięki sprawnemu działaniu żołnierzy i okolicznych mieszkańców, mimo obecności nieprzyjaciela, udało się przejąć i ukryć zrzucony ładunek. Mówi Magdalena Stosiowska, burmistrz Kołaczyc.
4: Odsłaniana dziś tablica jest symbolem pamięci. Jest naszym podziękowaniem dla tych, którzy w czasach próby mieli odwagę stanąć po stronie wolności. Jest także przypomnieniem dla nas, współczesnych mieszkańców, że historia nie jest czymś odległym. Ona wydarzyła się właśnie tutaj, na tej ziemi, po której dziś chodzimy.
1: Pilotem samolotu Halifax był Kanadyjczyk Arthur Victor Dunphy. Podczas uroczystości głos zabrał przedstawiciel kanadyjskich sił powietrznych, major Tys Hodeman.
5: Jestem dumny, stojąc tutaj, w miejscu, gdzie żołnierze Armii Krajowej stawiali czoła okupantowi i gdzie aliancy lotnicy zaopatrywali polskich partyzantów, ukazując jedność wysiłków AK i pozostałych sił sojuszniczych w walce. Dumę tę zwiększa fakt, że wśród załóg był Kanadyjczyk pilot bombowca Halifax, kapitan Arthur Victor Dunphy.
1: Odsłonięta tablica znajduje się w pobliżu parku w Bieździadce. Inicjatywę upamiętnienia zrzutu zawdzięczamy młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, zaznaczył dr Marcin Bukała z Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Tu akurat w przypadku tego dzisiejszego upamiętnienia jest ważne to, że jakby inicjatywa, pomysł nagłośnienia w ogóle tej historii z Bieździadki zrodził się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Oni w ramach takiego programu, konkursu ogólnopolskiego Sieni Polską, który organizuje Instytut Pamięci Narodowej, zajęli się tym problemem, a potem tą ideę, pomysł przeszczepili, zaszczepili wśród władz gminy i spotkał się on z przychylnym przyjęciem. No i tą dzisiejszą realizacją i ten pomnik, ta tablica, która dzisiaj została odsłonięta, na pewno będzie służyła kolejnym pokoleniom.
1: Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy odczytano apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów z Bieździedzy.
7: Reklama. Us Chabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Us Chabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Us Chabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.

0: Madonna, Hang Up. Czego tego już nie gracie?
1: Czemu tego nie gramy?
0: Bardzo gorąco panią Grażynkę. Pani Grażynko, no gramy, tylko wydaje mi się, że zawsze jak gramy, to pani nie ma na antenie.
1: Grażynka, a ty wiesz, że dostałaś wczoraj gorące i serdeczne pozdrowienia i piszesz tylko dlatego, że je dostałaś?
0: Marcin!
1: Cisza, proszę.
0: No wiesz co?
1: No i?
0: Słyszycie, Marcin jest złośliwy dzisiaj.
1: Nie jestem
0: złośliwy.
1: Nie przejmujcie
0: się, on tak ma, tylko musi się wydrzeć, teraz... przemilczeć i jest dobrze.
1: Nie, Krystian napisał po prostu, że pozdrowił ją wczoraj i liczy na rewanż. No tego rewanżu tutaj nie widzę.
0: Nie słyszała pani Grażynka.
1: Nie słyszała. Pani Grażynko, kiedy będzie rewanż?
0: Ale zaraz będzie muzyczny. Madonna przed nami w takim razie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Słuchasz Trendy Radio.
2: Hello.
3: Witamy serdecznie, moi drodzy, w podsumowaniu.
2: Tak, bardzo, bardzo gorąco.
3: Co będziemy podsumowywać?
2: A mianowicie trendy, listę, bo naprawdę jest dużo zmian, dużo nowości.
3: Bardzo dużo zmian, ale ja widzę taką fajną propozycję, ale ja to lubię.
2: No ja też.
3: Ale nie będę mówił o jeszcze co.
2: Jeszcze nie mów, ale najpierw wylot.
3: Jason Derulo. No.
2: I Michiko, no niestety, ale
3: ja już
2: to
3: się tak
2: był taki viral.
3: Tego
2: no ja też. To bardzo, ja lubię takie trochę latino brzmienia.
3: Ja też lubię.
2: No.
3: Słuchaj, dzisiaj będzie fajny numer od Marcina Rogaliza.
2: Wiem, ja już widzę. Ale się pobujamy. Marcin, pozdrawiamy
3: cię. We like the rain. Ojejku, pamiętam doskonale. Oh, Marcinie,
2: yes,
3: strzał dziesiątkę. Powiem szczerze.
2: Udało się.
3: Udało się bardzo. Ale ci się lapło?
2: Marcin, ty jakieś nowe sformułowania?
3: A to nie znasz tego sformułowania?
2: Nie, no ja tam znam co nieco.
3: Ja pamiętam, jak jeszcze byłem na studiach, kiedy to było? To była taka sytuacja, że właśnie mój kolega tak powiedział do profesora.
2: O nie.
3: On powiedział, nie, nic się panu nie udało. I poła. Ważnie.
2: No,
3: tak było.
2: Nie
3: znał po prostu tego słowa, albo no, wiesz, no
2: albo
3: nie za bardzo.
2: Albo to
3: była
2: taka, wiesz, takie przezgaszenie.
3: Dokładnie.
2: Nie wiadomo, no.
3: Ojejku, mój profesor żali się lapło, bo truja była. Lapło. Ja to nie do końca. Bywało różnie.
2: No życie.
3: Propozycja pierwsza.
2: Aleksandra Stany, Set Me Free, moi
3: piękny
2: drodzy.
3: Numer.
2: Piękny numer.
3: Dziewczyna w ogóle,
2: bardzo.
3: Nie? Ale ma długie włosy, ale kucykanie.
2: Aleksandra Stan, czyli artystka pochodząca z Rumunii, no zaraz przy wokalistce imię.
3: A wiesz, to pochodziło jeszcze z Rumunii?
2: Inna.
3: No tak.
2: Też. No jeszcze... i zespół twój ulubiony,
3: no tak,
2: Drago Study Tales. Tak, panowie.
3: Zespół mój? Dan Balan to raczej twój.
2: No ja Dana Balana uwielbiam.
3: No to ja też.
2: No. Ja i Question jest super.
3: Ojej,
2: Dan Balan, przyleć do Polski.
3: Nigdy się nie przejdzie, nie?
2: Nie przejdzie mi nigdy.
3: No to dobra, idźmy dalej.
2: Tak, Karol G także powraca z hitem Still. No zobaczymy, na który utwór będziecie bardziej głosować. No, obydwa fajne. Dlatego...
3: Tak, słuchaj, na miejscu dziesiątym
2: no,
3: fajny numer się pojawił.
2: Axwell, Whatever Turns You On.
3: Tak, to jest naprawdę wyjątkowy kawałek. Ja osobiście, mimo iż na tej liście naszej się znajduję już jakiś czas, 16 awans był wczoraj, to
2: tak.
3: Jednak za każdym razem jest po prostu inny. Na 9 bez końca Oscar Sims.
2: Na 8 Last Go,
3: ale spada.
2: Rise.
3: Znaczy
2: spada.
3: Teraz jest awans, słuchajcie, ale było podbramkowo.
2: Było ciężko
3: bardzo,
2: ale wydaje mi się, że no nie chcecie chyba, żeby ten utwór uciekł z programu, także głosujecie.
3: Oczywiście. Every Time.
2: I Britney Spears w remiksie Cyryla, na 6 Selena Gomez i Teo Olvido z Belly Blanco, tak jest.
3: Tak? To la la la to zasadne? No tak jest w tytule,
2: wiesz,
3: nie?
2: Jest w tytule,
3: no,
2: ale piosenka bardziej odnosi się do latynoskiego tańca, do kumbi. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda ten
3: właśnie
2: taniec.
3: Właśnie nie,
2: kumbia.
3: Pokaż, jak wygląda. I co jeszcze zrobisz?
2: Stoi tutaj mężczyzna, wokół niego obkręca się kobieta.
3: I co?
2: No i tańczą, wiesz? Pokażę ci.
3: To tak?
2: Tak. Musiałbyś stać i mnie obkręcać na palcu. To jest kumbia. Piękny latynoski taniec. No te panie tak wirują tam i te długie suknie, specjalne, wiesz, Marcin. No
3: za mała reżyserka.
2: Za mała reżyserka.
3: Wybiłabyś obcasem szybę przed tobą.
2: No i by było.
3: No właśnie.
2: Trzeba by było o reklamację do Seleny Gomez dzwonić.
3: Tak, Armin van Buuren.
2: Tak, i Everlasting z Saszą na ficie. Tak, możecie go też usłyszeć na antenie. Dimitri Vegas, Turn the Tide ze Silver na ficie. Na drugim Trips, Justyna Steczkowska.
3: I wygrywa. Wiedziałem, że wygra.
2: Ariana Grande.
3: Wiedziałem, że wygra.
2: Marcin, no tyle milionów wyświetleń.
3: Oczywiście, że tak.
2: No robi robotę.
3: Panowie, panie, raczej panie i panowie. Teraz...
2: The Bronx.
3: To propozycja od naszego rezydenta. No trafił w dziesiątkę.
2: I to na piątek, no cudnie.
3: No bo wiedział, że piątek, nie?
2: No wiedział. On tylko czekał na to. We like the rain.

Gorące pozdrowienia dla dziewczynek z pakowania. Proszę o piosenkę Dawida Kwiatkowskiego. Numer, który ma zagrać beze mnie, to tytuł nagrania. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Również mocno ściskamy, pozdrawiamy i oczywiście gramy dla was kolejny wielki przebój. Tak, od Dawida.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. 12-latek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
2: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
1: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 12-latek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
3: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
1: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
4: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka w odpowiedzi. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
1: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Ivrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Wichniarek.
2: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5-krotnie, 4 zwycięstwa, 1 remis. Wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
1: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o godzinie 20:45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w 2 setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
3: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open, a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2 razy po 6-2.
1: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która pokonała w ćwierćfinale Mirę Andrijewą.
4: Zapraszam na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 12 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro już zmiana aury, delikatna, 19 stopni, także będzie cieplej w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela słoneczna, 21 na termometrach, w nocy 8, z czego się nie cieszymy, ale za to w poniedziałek 22 stopnie i pełne słońce. No i to już jest powód do uśmiechu.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
13: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
14: 795 216 523.
13: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
5: Reklama.
15: Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
15: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
15: Po 17.
16: Po 17.
17: Monika, serdeczna i ciepła dedykacja dla Ciebie od, no to w zasadzie Twojej drugiej połówki, która się jakby nie ujawnia, ale Ty pamiętasz, z kim chodziłaś w liceum.
4: Pamiętam.
17: Nie, ona pamięta.
4: Aha, myślałam, że ty do mnie mówisz.
17: No to od tej osoby właśnie otrzymuję gorące i serdeczne pozdrowienia. Ty to nie pamiętasz. Nawet się, o takie rzeczy się nie pytam, bo i tak po prostu nawet do głowy się nie przyjdzie.
4: No w sumie tak.
17: Przecież ja rozmawiałam z kolegą, z którym chodziłaś, słuchaj, rybki. Za ręce.
4: Co ty mówisz?
17: Tak, oczywiście, że tak. Ja ci się pytam o ten i ten, a ty nawet nie wiesz.
4: Bo ja nie mam pamięci do twarzy, Marcin. Tak, ja ci to mówiłam.
17: Ludzie.
4: A ludzie. Ty, zagramy teraz nawet fajnie.
17: Tak?
4: Ekipa. O, jak miło.
17: Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie.
4: To też chcesz zagrać?
17: Też zagramy.
4: Dobra, a to ale najpierw będzie, ekipa.
17: Ale to będzie pozdrowienia, to będą pozdrowienia dla pana Wiesia, który jest właśnie listonoszem. Gdzie? W Jaśle. No i oczywiście proszę. Dedykacja muzyczna. Od kogo może być, no? No od tak. Pewnych dwóch osobników. Tak,
4: ale nie
17: oni
4: mów,
17: napisali
4: nie
17: o sobie.
4: Mów, bo napisane, żeby nie mówić.
17: No ale oni pozdrawiają gorąco i dziękują za ostatnią przesyłkę. Co to chłopaki dostaliście? Jesteśmy bardzo ciekawi.
4: No, możecie podesłać foty.
10: O jak miło, miło, miło się zrobiło. Panie, proszą panów i jedziemy. O jak miło.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Przebój za przebojem na antenie. Piątkowe wydanie prywatki z trendy radia. Pozdrawiam fanów dobrej muzyki klubowej. Ode mnie dzisiaj United Beats. DJ Andy gorąco i serdecznie pozdrawia. Faster. Do fury, tak? Bardzo bym prosił o... I pozdrawiam słuchaczy trendy radia. Mamy też Dio, Talk to Me. Zagrajcie dla słuchaczy. Również trendy. Mamy serdeczną dedykację dla Asi, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Pozdrowienia płyną z Sanoka, oczywiście też kawałek ma stamtąd. No właśnie, być zadedykowany.

piedras. ¿Por qué no lo hizo?

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Tu Soltan, to tu już. Teraz na naszej...
2: To jest piękny numer, moi drodzy, do którego wracamy... Też. No w zasadzie, ilekroć się pojawimy w studio.
1: No tak, tak. A bardzo dlaczego? Dlatego ten zespół też.
2: Ciepły.
1: No Albano, Romina Power, no to jaki ma
2: człowieku parzy.
1: No parzy i to bardzo.
2: Podglądałaś, nie podglądałaś, tylko montowałaś kiedyś solary? Na dachu.
1: Marcin, tak, robię to codziennie od 5 lat. Cały czas montuję solary.
2: Temperatura tam wysoka, nie?
1: Wiem. Justynka, do ciebie zagramy.
2: Montaż solarów.
1: No. Pasuje.
2: No, w takim ubranku roboczym i w butach takich na podeszwie.
1: I firma też by się tak nazywała. Na obcasach.
2: I chciałbym być twoim brygadzistą.
1: O, dobra, zatrudniłabym cię, Marcin.
2: W najgorętszy dzień musiałabyś mieć ubrany kask. No. Czask
1: to zaraz będzie,
2: Marcin. Kask czarny.
1: Tak będzie.
2: Wierzę w nim cieplutko.
1: To na pewno grzeje.

0: Coldplay i We Pray ze specjalną dedykacją dla mojego synka. Kochamy cię bardzo. PS, mąż dalej w pracy, czekam, Monika.
1: Monika?
0: O, słodko.
1: Monika, pozdrawiamy ciebie również bardzo gorąco i coś mamy zagrać.
0: Tak, Coldplay, Marcin.
1: O,
0: słyszysz?
1: Ja Coldplay ogólnie bardzo lubię.
0: Tak, to jest
1: wiesz,
0: ciężka
1: jak jest
0: informacja.
1: 2012, 13, 14.
0: No tak, tak. Wtedy ogólnie było więcej.
1: Byli bardzo popularni.
0: No i nawet grali
1: na. I pamiętam
0: tak
1: na Euro 2012 też ich hit taki wyjątkowy był, nie? Nie pamiętam, że jaki dokładnie, ale naprawdę to był hit wszechczasów. Tak, o, tak, te tematy, tak.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa ostatni etap zakupów w ramach projektu poprawa infrastruktury technicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie. W ramach doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie zakupiono 3 gabloty szklane, jedną stojącą oraz 2 wiszące ogłoszeniowe. Nowe wyposażenie umożliwi estetyczną i bezpieczną prezentację materiałów edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych w siedzibie GOK. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej oraz doposażenie ośrodka w sprzęt niezbędny do realizacji jego działań statutowych. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Zarszyn. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych, natomiast łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na ponad 62 tysiące. W związku z budową drugiego etapu obwodnicy Sanoka od 25 września zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulicy Łany i drogi krajowej nr 84. W ramach wprowadzonych zmian zamknięty zostanie wjazd w ulicę Łany od strony DK 84. Dojazd do ulicy Łany będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Karpackiej, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
2: Co istotne, zamknięcie połączenia ulicy Łany z DK 84 ma charakter docelowy. Oznacza to, że obecna organizacja ruchu w tym miejscu nie zostanie przywrócona po zakończeniu budowy obwodnicy Sanoka. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie oraz stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.
1: Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Gmina Ropa w ramach podpisanej umowy z naukową i akademicką siecią komputerową Państwowym Instytutem Badawczym działającym w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji otrzymała 3 pracownie AI. Inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pracownie AI trafiły do szkół nr 1 i nr 2 w Ropie, zespołu szkolno-przedszkolnego w Łosiu. Każda pracownia AI została wyposażona m.in. w laptopy, jednostkę centralną usług AI, mobilną szafkę na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, kamerę HD, USB oraz oprogramowanie. Są już pierwsze zgłoszenia do tarnowskiego konkursu pocztów sztandarowych oraz wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. To inauguracyjna edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych z Tarnowa i gminy Tarnów. Konkurs ma nie tylko sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów, ale także pomóc im w nauce prawidłowego ceremoniału pocztów sztandarowych. Rywalizacja konkursowa będzie odbywała się w 2 kategoriach. Pierwsza to konkurs pocztów sztandarowych. Praktyczny sprawdzian znajomości zasad musztry ze sztandarem, wyjaśnia Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka.
4: Specjalnie przygotowaliśmy też możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach warsztatowych w szkole podstawowej nr 1 na sali gimnastycznej cały miesiąc wcześniej, po to, aby szkoły przyszły i same na spokojnie, nie w trakcie uroczystości, sprawdziły się, czy wykonują właściwie kolejne komendy, by nabrali pewności, nie był to dla nich stres w czasie uroczystości, a pewnym rodzaju rutyna.
1: Finał konkursu odbędzie się 28 października. Zmagania pocztów sztandarowych będą miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 1. Uczestnicy konkursu wiedzy spotkają się z kolei w Regionalnym Centrum Edukacji o pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka. W niedzielę Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia organizowanego w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W godzinach od 14 do 18 na terenie malowniczego galicyjskiego rynku odbędzie się cykliczna impreza plenerowa, która każdego roku skupia uwagę wokół innej ważnej tematyki. Tym razem motywem przewodnim jest hasło „Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu”, a całe spotkanie skoncentruje się na niszczycielskiej sile ognia oraz zagrożeniach pożarowych, z którymi mierzono się dawniej i z którymi zmagamy się współcześnie, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
5: W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2 wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to taka podróż muzyczna, tam gdzie muzyka etniczna dotyka baroku. To taki koncert Perkello w wykonaniu Katarzyny Cichoń i Wojciecha Lubertowicza. Koncert, który zaplanowany jest na godzinę 12, a odbędzie się w synagodze w obrębie rynku galicyjskiego. Natomiast już od godziny 14 na Rynku Galicyjskim oficjalne otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach tego wydarzenia usłyszeć i zobaczyć będzie można występ Orkiestry Dęta i Lutnia działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaszynie. Zaprezentujemy wystawę fotograficzną zatytułowaną Żywioł Ognia.
1: Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników, dla których przygotowano emocjonujące zawody strażackie z nagrodami. Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny.

Na życzenie oczywiście, Tak to Me, tak gramy w tym momencie. Please, proszę o piosenkę Starty Kids, Farming, chłopaki dają czadu. Tak, więcej... Hip-hopu, tak? Please, okej. Pozdrowienia, pozdrawiam ukochaną Asię. Dziękuję za wszystko, za to, że jesteś, że za specjalną dedykację. Proszę o zagranie dla niej Digi Digi Digi. Pozdrowienia od Kacperka, gorące i serdeczne. Pozdrawiam siostrę Angelikę, Angelinę, tak, i szwagra Sławka w 10. rocznicę ślubu. Sumptuastic ma pojawić się na antenie Trendy Radia. Kawałek Bo Mam Ciebie, piątkowe wydanie programu Trendy. Tak, i oczywiście wielkie hity na zamówienie, na życzenie. Numer do nas niezmiennie ten sam, 7148. Trendy. I to, co macie do przekazania.

0: Aj, ktoś tu czuje chyba jeszcze lato. Vamos a la playa. Od Justyśki.
1: Ja uważam, że ty w ogóle z wakacji jeszcze nie wróciłaś. O, trząśnij się, dziewczyno.
0: Jestem
1: było,
0: na wakacjach cały
1: minęło.
0: Czas.
1: Minęło. Planujesz kolejne.
0: Planuję.
1: To, że to ci się tak strasznie te wakacje nie udały, to nie znaczy, że kolejne nie będą
0: tak myślisz?
1: Lepsze. Oczywiście, że tak.
0: A ja mam jakiegoś pecha, Marcin.
1: No chyba tak, no.
0: Cały
1: raz,
0: czas
1: że złapali gumę.
0: No.
1: Dwa, że pchałaś furmankę? Czego? Gdzie tam konie
0: Marcin,
1: byli?
0: Mówię ci, to były takie przygody, że nie uwierzyłbyś. Normalnie jak z filmu.
1: A tak, tak.
0: No tak było.
1: A jaskółki muchy jedli.
0: Oj, jedli. Nawet w Polsce jedzą.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Zagrajcie coś od Aleksji. Pozdrawiam.
2: O, moja ulubiona artystka.
1: Zagramy. No tak, tak.
2: Wiesz, że bardzo ją jakby...
1: Pamiętam, bo ty chciałeś się do Włoch przeprowadzić.
2: Tak. Nie, żeby po prostu pójść tam na 2-3 koncerty, tyle.
1: Nie, ty mówiłeś mi, że chcesz się z nią zaprzyjaźnić, żebyś miał za darmo wejściówy.
2: A, okej.
1: Okay. No.
2: No faktycznie tak było.
1: No i co?
2: No nic, nie wyszło.
1: No, a wyobraź sobie, jakby tak było.
2: Ale to wiesz, że...
1: Marcin Mikoś przyjaźnie z Aleksją.
2: Fajnie było, nie? No. Ojejku, napiszę do niej.
1: Napisz.
2: Już piszę.
1: To może zagramy coś mniej popularnego?
2: Tak, nie Ulalala, nie Give Me Love, tak. Może coś z ASMC też nie. A wiesz co? A zagrajmy coś włoskiego, bo chcemy powiedzieć, że
1: no,
2: Aleksja...
1: No, zagramy. Mam nawet taką piosenkę.
2: Tak? Zaraz znajdziemy.
1: Fregamo Fremagile.
2: O!
1: Fajna piosenka Aleksji, świetna.
2: Fregamo?
1: Tak.
2: Nie znam.
1: To jest
2: jej twórczości tej eurodance'owej.
1: Aleksji już z tego czasu, kiedy śpiewa wyłącznie po włosku.
2: Właśnie.
1: I naprawdę jest to...
2: Ciekawe, czy ona lubi eurodance.
1: Teraz?
2: No.
1: Wydaje mi się, że otworzyło jej to drzwi do kariery, ale lepiej chyba czuje się w obecnym stylu.
2: Dokładnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
3: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
4: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
3: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
1: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
5: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protrumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
1: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu, a więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
2: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
3: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
2: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
3: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
2: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
4: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
2: Ale jak zapewnił na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
1: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessicą Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
5: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr neutralny. Jutro 19 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela również słoneczna, 21 stopni, w nocy tylko 8.
6: Reklama.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: o najlepsze okazje.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
7: Słuchasz Trend Radio.
8: Jeszcze kilka minut na pozdrowienia, na dedykację. Zapraszam bardzo gorąco. Oj, wymasuj mnie, Romanie, teraz się pojawi dla Gabrysi z Sitnicy z okazji 25 urodzin. Dużo zdrówka, ukończenia studiów i spełnienia marzeń życzy tata. Prosi też o właśnie ten utwór, który, no właśnie, pewnie też lubisz.

0: Marcin, pamiętasz, jak pytałeś mnie o TLC, co to znaczy no scrubs?
1: Tak.
0: Ty wiesz, że ja przeczytałam...
1: Ale to chodzi o Scooby-Doo, czy nie?
0: No nie właśnie. Właśnie nie? Scooby Chrupki.
1: Okay. A no okej.
0: Okay. To nie o to. Ale słuchaj, wyczytałam, że ogólnie ta piosenka została napisana przez dziewczyny.
1: No.
0: Do facetów, którzy źle je potraktowali. I o tym jest ta piosenka.
1: Tak?
0: No prawda.
1: To ty musisz napisać piosenkę o facetach, którzy ciebie źle potraktowali.
0: Ale to by nie byłoby...
1: A że jesteś wścibska i tak nie wszystkim się interesujesz dookoła, to ta książka by była... A wszystko, co by powstało, ten...
0: Wiesz co, to chyba by brakło mi słów.
1: A ty bloga prowadziłaś, nie?
0: Tak.
1: Więc dlaczego obrażałaś tam ludzi?
0: Ja wszystkich obrażam.
1: Ale tam szczególnie.
0: Marcin, coś ty.
1: Jak nie?
0: No co ty, jak miałabym obrażać ludzi?
1: No tak było
0: ludzi?
1: Tam.
0: Tak było?
1: Tam, tak było.
0: To ja nie wiem, kogo ty oglądałeś.
1: Które to
0: na
1: lata?
0: Tych vlogach.
1: Marcin, w vlogach czy blogach?
0: Marcin, ja nagrywałam vlogi.
1: A vlogi, okej. Okay.
0: Nie blogi, no jak bloga.
1: Może bloga prowadziłaś.
0: Wtedy było modne nagrywanie.
1: A, okej. Okay. I co to się robiło? Mówiło się coś?
0: Mówiło się.
1: Śpiewało i tańczyło?
0: Tęczyło się też, no.
1: Wiem.
0: Kroki były taneczne. Ty byś dobrze na tym
1: Ty pokazywałeś znaki bardzo często.
0: No tak.
1: I to utkwiło wszystkim w pamięci.
0: Dokładnie.

0: Dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy.
1: Trzymajcie
0: weekendu się. Fajnego, nie?
1: I jeszcze trend lista, Marcinie.
0: Jejku, sprzątanie jutro osadu.
1: No to sprzątaj. Prania nie zapomnij znowu, bo się skisiło twoje, z tego co słyszałam.
0: Poważnie? Ty no. Fakt. I co tydzień jest to samo, a zapowiadam, że będzie inaczej.
1: Co tydzień jest to samo, no i otworzysz znowu w niedzielny poranek.
0: Nie mów tego! Dobra, po co to mówisz, dobra. Ludzie?
1: A bo my dalej jesteśmy na antenie.
0: Jesteśmy.
1: Marcin So.
0: Cicho.
2: Trend lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Piątek, piąteczek, piątulo. Zapraszam na kolejny odcinek programu Trendy Lista. No i w piątulo jeszcze fajniej brzmi, bo chyba lubimy końcem tygodnia posłuchać naprawdę dobrej muzy. No i tak tylko przypomnę, że są to hity odesłane od was, także warto. Wylot Miley Cyrus, Golden Burning Sun na początek. No niestety ten hicior nie gościł długo w programie, ale poza, no na pewno jeszcze go usłyszycie. Gramy.
3: Wyloty.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Miley Cyrus, Golden Burning Sun po raz ostatni. Natomiast w propozycji pierwszej Kygo i Whitney Houston, Higher Love. Bardzo uwielbiam to, jeżeli można tak to nazwać, że artyści coraz częściej wykonują tak świetne remiksy. Patrząc na dawne lata i na to, co obecnie jest w modzie, no i ja też jestem za tym. Posłuchajcie sami, jak super to brzmi, mega chillowy utwór.
2: Propozycje.

0: pięknie to wybrzmiało. Kygo, Whitney Houston, Higher Love przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM. Natomiast propozycja druga, już nieco mocniejsza. Powraca DJ Marlon Hofstadt, którego na pewno kojarzycie szczególnie z największych festiwali na świecie. No, jak ostatnio oglądałam live'a, co on wyczynia za tą konsoletą? No to fajnie by tam było się znaleźć. Rose Grey na ficie z utworem My Darling. No też będzie miło też.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają prace remontowe budynku świetlicy miejskiej w Manastercu. W budynku prowadzone są m.in. prace malarskie w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych. Wymieniana jest część stolarki okiennej i drzwiowej, a sala zebraniowa zyska zmodernizowane oświetlenie. Zaplanowano również montaż śniegołapów oraz naprawę rynien i systemu odprowadzania wody deszczowej. Projekt obejmuje także zakup nowych strojów dla koła gospodyń wiejskich w Manastercu. Będą one wykorzystywane podczas wydarzeń lokalnych, gminnych i regionalnych. Na realizację zadania gmina pozyskała 20 tysięcy złotych dofinansowania w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2026-2031. Projekt jest również współfinansowany ze środków własnych gminy Lesko.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wiosną 1944 roku w Bieździadce koło Kołaczyc aliancki samolot Halifax dokonał zrzutu broni i wyposażenia przeznaczonego dla Armii Krajowej. To wydarzenie będzie upamiętniać tablica, którą odsłonięto dziś w pobliżu miejsca zrzutu. Odbioru zrzutu dokonali żołnierze AK z placówki Jaskółka. Pierwsza próba 8 kwietnia nie udała się z powodu obecności Niemców kwaterujących w pobliskich zabudowaniach. Także w nocy z 9 na 10 kwietnia partyzanci ponownie nadali sygnał odwołujący akcję, jednak samolot dokonał zrzutu. Dzięki sprawnemu działaniu żołnierzy i okolicznych mieszkańców, mimo obecności nieprzyjaciela, udało się przejąć i ukryć zrzucony ładunek, mówi Magdalena Stosiowska, burmistrz Kołaczyc.
3: Odsłaniana dziś tablica jest symbolem pamięci. Jest naszym podziękowaniem dla tych, którzy w czasach próby mieli odwagę stanąć po stronie wolności. Jest także przypomnieniem dla nas, współczesnych mieszkańców, że historia nie jest czymś odległym. Ona wydarzyła się właśnie tutaj, na tej ziemi, po której dziś chodzimy.
1: Pilotem samolotu Halifax był Kanadyjczyk Arthur Victor Dunphy. Podczas uroczystości głos zabrał przedstawiciel kanadyjskich sił powietrznych, major Tys Hodeman.
4: Jestem dumny, stojąc tutaj, w miejscu, gdzie żołnierze Armii Krajowej stawiali czoła okupantowi i gdzie aliancy lotnicy zaopatrywali polskich partyzantów, ukazując jedność wysiłków AK i pozostałych sił sojuszniczych w walce. Dumę tę zwiększa fakt, że wśród załóg był Kanadyjczyk pilot bombowca Halifax, kapitan Arthur Victor Dunphy.
1: Odsłonięta tablica znajduje się w pobliżu parku w Bieździadce. Inicjatywę upamiętnienia zrzutu zawdzięczamy młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, zaznaczył dr Marcin Bukała z Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Tu akurat w przypadku tego dzisiejszego upamiętnienia jest ważne to, że jakby inicjatywa, pomysł nagłośnienia w ogóle tej historii z Bieździadki zrodził się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Oni w ramach takiego programu, konkursu ogólnopolskiego Silni Polską, który organizuje Instytut Pamięci Narodowej, zajęli się tym problemem, a potem tą ideę, pomysł przeszczepili, zaszczepili wśród władz gminy i spotkał się on z przychylnym przyjęciem. No i tą dzisiejszą realizacją i ten pomnik, ta tablica, która dzisiaj została odsłonięta, na pewno będzie służyła kolejnym pokoleniom.
1: Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy odczytano apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów z Bieździadzy. Taneczne lato w gminie Nowy Żmigród dobiega końca. Mieszkańcy oraz goście będą mieli ostatnią w tym sezonie okazję do wspólnej zabawy pod gołym niebem. Finałowa potańcówka odbędzie się w najbliższą sobotę w miejscowości Gorzyce, mówi Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nowym Żmigrodzie.
6: Szanowni Państwo, gmina Nowy Żmigród wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszają na zakończenie tanecznego lata w gminie Nowy Żmigród na ostatnią potańcówkę, która odbędzie się w Gorzycach 26 września 2026 roku w godzinach 19 do 23. Serdecznie Państwa zapraszamy, zachęcamy do tej ostatniej potańcówki i oczywiście, aby to lato było pięknie, że tak powiem, zamknięte we wspólnej zabawie.
1: O odpowiednią atmosferę zadbają lokalne sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich, a za organizację odpowiada gmina Nowy Żmigród wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
0: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
9: Zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa. trendyradio.pl, tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20 Aleksandra Stan, Set Me Free jako nowość, na 19 Joel Corey Whisper bez zmian pozostaje na tej lokacie, ale tych głosów jest już naprawdę kapka, że tak powiem. Na 18 już przyspieszymy tempo, Moti z utworem Red Balloon pnie się od wielokaty wyżej.
7: 20.

0: Take Me Away. No to zagramy Take Me Away, tylko Monia, no nie napisałaś jakie Take Me Away, bo tych tytułów jest naprawdę z Take Me Away całe mnóstwo, no to będę musiała zgadywać. No ale skoro jest to trendy lista, to może w innym trochę vibe pójdziemy. Four Strings, co wy na to? No niech będzie, już chyba innej opcji nie mam niż strzelać. Także dzióbki, pamiętajcie o tym, żebyście pisali też wykonawców, bo to ultra ważne. Następnie na 17 Notion You Know, tu spory spadek, bo ze 13.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Zachęcam również do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. No wystarczy spełnić takie dwa wymogi, takie mini wymogi, czyli utwór musi być w miarę cenzuralny. No i żeby była to też nowość na rynku muzycznym. I pamiętajcie, że możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub na naszego fanpage'a w wiadomości prywatnej na fejsie. Tylko właśnie prosiłabym, żeby wysyłać w wiadomości prywatnej, bo czasem wpisujecie w komentarzu, ten komentarz nam potrafi czasem się gdzieś zapodziać. No i niestety wiadomość jest zagubiona, także też o to dbajcie. Na 16 Let's Go Race z 15, na 15 Dub Dog z California Dreamin', no niestety w formie jednolokatowego spadku, a na 14 Juicy Just a Little z 17.
1: 16 w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
3: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
4: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
3: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
1: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
5: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z pro-Trumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
1: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.

0: To już ta godzina, w związku z tym zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni tej nocy, termika chłodna i sucha, biometr neutralny. Jutro 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela słoneczna, 21 stopni, w nocy tylko 8.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Trendy.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: O proszę, Zuza, macham do ciebie. No i fajnie, że jesteś. Zuza pozdrawia serdecznie z Tarnowa. No i wybrałaby się nad polskie morze ponownie. Wczoraj o tym trochę więcej rozmawialiśmy, ale niestety ma złe doświadczenia, ponieważ wsiadła w pociąg nie ten co trzeba, ponieważ no, nie zmienili oznakowania. No i wylądowała w całkowicie innym miejscu, no i do dzisiaj no, stresuje się, gdy musi podróżować i do pociągu nie ma zamiaru się już nigdy więcej wybrać nad morze. No, Zuza, ja chyba też bym tak spanikowała, także rozumiem, to też jest kwestia charakteru, no ale o matko, jaka by to była panika w moim wykonaniu, gdybyście to zobaczyli, to no byłoby na pewno mocno. Także Zuza, no też można... inną formą transportu się wybrać. Pamiętaj, nie ma co się ograniczać do jednego, jeżeli masz taką możliwość oczywiście. No, ale po takich historiach to też by mi się odechciało. No, tyle stresu, co człowiek nieraz potrafi zjeść, nie? To jest dopiero koszmar. Ale już teraz chillujemy, bo na 13 Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido z 16, na 12 Two Colors Heart to Heart z 10, a na 11 Britney Spears Every Time w remiksie DJ-a Cyryla z 9. 13.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: A propos tych podróży, to nie zapominajmy także o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. No, zasięgiem FM nie ma co się martwić. Wystarczy mieć włączony internet. No, jeżeli jedziecie gdzieś dalej, a dalej interesuje Wam, co tam dzieje się u Was w domu, czyli w regionie Podkarpacia i Małopolski, to warto korzystać. Nasza aplikacja też jest dostępna na Wasze telefony, to Trendy Radio. Jeżeli pojawiają się jakieś błędy, to też prosiłabym o zgłaszanie, no co by szybko naprawić. No. A już teraz półmetek 10, Benny Benassi, Every Single Day z 8 na 9 Oskarcym z Bez Końca, z 12 także też ładnie, a na 8 Armin van Buuren, Everlasting, no niestety w czterolokatowym spadku.
2: 10.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Władze Pilzna będą musiały powtórzyć przetarg na budowę wielofunkcyjnego krytego lodowiska. Jedyna oferta, która wpłynęła w postępowaniu, została odrzucona przez komisję przetargową. Nowoczesny obiekt o lekkiej konstrukcji stalowej ma powstać przy ulicy Niepodległości w formule Zaprojektuj i wybuduj. Zimą mieszkańcy będą mogli korzystać z tafli lodowej, natomiast latem hala zmieni się w kort tenisowy z otwieranymi ścianami bocznymi. Inwestycja obejmuje pełne zaplecze techniczne, kontenery socjalne oraz maszyny do pielęgnacji lodu. Nowe postępowanie przetargowe ma zostać ogłoszone w najbliższym czasie, a sam proces budowy ma potrwać 14 miesięcy od momentu podpisania umowy. W niedzielę w Zarszynie odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa w Zarszynie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu pod budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Lipowej 30, gdzie o godzinie 12:00 nastąpi oficjalne odsłonięcie upamiętnienia. Głównym punktem programu będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej trzem wybitnym lokalnym postaciom – Irenie Łożańskiej oraz Józefowi i Tadeuszowi Florianom, mówi Katarzyna Gajda-Bator, rzecznik prasowy IPN.
2: Byli konspiratorami, zostali pojmani w trudnych okolicznościach. Jeden i drugi brat zginął właściwie w obozie koncentracyjnym, jeden w Karl Auschwitz, Tadeusz zginął w Czechach. Więc to jest też taki piękny gest mieszkańców, aby upamiętnić tych swoich rodaków i bohaterów. Również wspomnę tutaj o losach pani Ireny Łożańskiej. Ona była konspiratorką. Oprawcy próbowali ją aresztować. Ona była kurierem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Została postrzelona, próbowała uciec, ale niestety zginęła od ran właściwie na zarszyńskiej stacji kolejowej.
1: Na wydarzenie zapraszają Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wójt gminy Zarszyn oraz lokalna parafia i biblioteka. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Krośnie zaprasza na Hubertus Okręgowy, który odbędzie się w niedzielę na rynku w Sanoku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w sanockiej farze, po której odbędzie się widowiskowy przemarsz pocztów sztandarowych z pokazem musztry w asyście orkiestry Dentej Avanti. Od godziny 14:00 organizatorzy zapraszają na piknik myśliwski, w programie którego znajdą się pokazy psów myśliwskich i ptaków drapieżnych, prezentacja sztuki wabienia jeleni oraz liczne stoiska edukacyjne. Dla miłośników kulinariów przygotowano wielką darmową degustację dań z dziczyzny, w tym pieczonego jelenia i gulaszu myśliwskiego. Świętowanie zakończy koncert Gwiazdy Wieczoru Klaudii Kukli-Smolińskiej, który rozpocznie się o godzinie 17:00. 10 października w Osławicy w Bacówce u Franosa odbędzie się spotkanie na pasterskim szlaku podkarpacki Osot w programie Rozpalenie Watry, nawoływanie trąbit do przybycia owiec, przepęd owiec i rozpoczęcie osodu, opowieści o tradycjach pasterskich, ponadto degustacja potraw kuchni pasterskiej, degustacja serów, degustacja barana, jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci, start o godzinie 12:00. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zachęca do odbioru bezpłatnych kodów dostępu do serwisu Legimi. Aby odebrać kod, należy być aktywnym czytelnikiem powyżej 15 roku życia oraz trzeba posiadać ważną kartę biblioteczną, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Zapraszamy do odbioru październikowych bezpłatnych kodów dostępu do serwisu Legimi. Kody wydawane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Zasady otrzymywania i aktywowania kodu dostępu do serwisu Legimi oraz wszystkie inne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.mbp.jasto.pl. Serdecznie zachęcamy do korzystania z serwisu Legimi.
1: Kody będą wydawane od 1 października. Już w najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie odbędą się kolejne bezpłatne zabawy z angielskim. Zajęcia prowadzone przez Weronikę Stańczyk przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat i jak zwykle odbywać się będą w dwóch grupach. Dzieci w wieku od 6 do 7 lat rozpoczną je o godzinie 11:00 i nieco starsi koledzy i koleżanki w wieku 8 do 11 lat spotkają się natomiast o godzinie 12:00.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: A ja składam bardzo serdeczne życzenia wszystkim budowlańcom, ponieważ no, dzisiaj obchodzimy Wasz dzień i również obchodzimy Światowy Dzień Farmaceuty. No są to różne dziedziny, wiadome, ale obydwa no bardzo, bardzo potrzebne, także dzięki, że jesteście. No i mam nadzieję, że Wasza familia też o Was no, będzie pamiętała, to najważniejsze, jakieś czekoladki, kawusie, no jakiś fajny wypad wieczorny, piątulo. Byłoby nice, co? A jak zapomnieli, to się przypomnijcie, to będzie na mnie. Siódema, Nicky Romero, Follow You z 11, na 6 Dimitri Vegas, Turn the Tide z 3, a na 5 Another Talk to You, tu już w dwulokatowym awansie.
2: 7.
0: W górę.

0: Ale ten czas nagli, nie śpimy, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Trips Justyna Steczkowska Gwiazdy z drugiego, na trzecim D.O.D. Easy Bizu Careful ze szóstego, a na drugim Lumix Self Aware. Także w remiksie z piąteczki zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: 4. W dół.

Smudziaki, zapraszam Was na piątkowe podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot Miley Cyrus, Golden Burning Sun, propozycje Kygo, Whitney Houston, Higher Love, Marlon Hofstadt, Rose Gray, My Darling. Na 20. Alexandra Stan, Set Me Free, 19. Joel Corey, Whisper, 18. Multi Red Balloon, 17. Notion You Know, 16. Last Go Rise, 15. Dub Dogs, California Dreamin', 14. Justy, Just A Little, na 13. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky, G. Olvido, 12. Two Colors, Heart to Heart, 11. Britney Spears w remiksie Every Time, 10. Benny Benassi, Every Single Day, 9. Oscar Sims Bez Końca, 8. Armin Van Buren, Everlasting, 7. Nicki Romero, Follow You, 6. Dimitri Vegas, Turn the Tide, 5. Another Talk to You. Na 4. Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy, na 3. D.O.D., Careful, 2. Lumix, Self Aware. I zwycięża ponownie bez żadnych zmian, ale mnie to nawet nie zdziwiło. Ariana Grande z hitem Stay. Naprawdę głosów było mnóstwo, no i to jest coś niesamowitego, co ta dziewczyna robi na scenie. Pięknie. No to gramy, a ja Wam życzę udanego piątku, piątula. No, niech będzie i do poniedziałku, heja. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
3: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
4: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
3: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
1: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
5: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protrumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
1: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i, jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.

0: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. W nocy, no nie tak źle, moi drodzy, 11 stopni, ale jutro już delikatna zmiana aury, zdecydowanie cieplej. 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela, no i to mi się podoba. Powraca do nas piękna, złota jesień. 21 stopni, pełne słońce, w nocy tylko 8. A no właśnie, ja się z wami żegnam. No, ja też się tak czasem lubię zawiesić. Trzymajcie się i życzę dobrego wieczoru i jeszcze lepszego weekendu. Cześć.
1: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you-

Witam was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony kłania się Marcin Rompej. Jak wam kolejny tydzień minął? Mam nadzieję, że dobrze. Ja coś dzisiaj nie funkcjonuję tak jak powinienem, ale spokojnie, zebrałem na tyle sił, żeby dzisiaj z wami do samej północy dać czadu. Zresztą jak tylko pierwsze rytmy usłyszycie dzisiaj taneczne, no to myślę, że sami również ze mną do tego tańca ruszycie. No to zaczynamy cotygodniową audycję na dobry początek weekendu i na początek łobuzy i top nie robią już takich. Zaczynamy Disco Hit

Halo spóźnialscy, jak tam sytuacja? Jesteście już czy nie jesteście? Dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, kto dzisiaj zaspał, chociaż ciężko chyba zaspać na 21. A ja w międzyczasie już szykuję dla was kolejny utwór. Teraz będzie coś z innych klimatów. Kumi i Meduza teraz w disco hitach. O, bo.

0: Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

płaczę. Znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

zagram dla was kolejne propozycje od przeróżnych artystów z całego świata, no to chciałbym coś zagrać od mojego zespołu, moi mili. No, sezon koncertowy już zakończyliśmy, ale jeszcze jesteśmy z wami muzycznie i to nie śpimy, bo szykuję dla was kolejny utwór, także mam nadzieję, że już niebawem go usłyszycie. No, zanim go usłyszycie, no to z pozdrowieniami od całego zespołu Rompej, najnowszy nasz utwór do tej pory. Nie, nie, nie.

0: Polskiego disco w disco hitach nigdy dość, no i nie inaczej będzie dzisiaj. Przygotowałem dla was kolejną muzyczną propozycję właśnie w takim klimacie i to od legendarnego zespołu Disco Polo, no bo grupa Boys to chyba jeden z tych zespołów, które są w dziedzinie disco od zawsze i wciąż robią tą muzykę na najwyższym poziomie. Boys teraz w disco hitach za jedną noc z tobą.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Nauczyciele upominają się o powiązanie zarobków ze średnią pensją. Prokuratura na razie nie jest w stanie postawić zarzutu zabójcy z Jarosławia. Polscy siatkarze nie zawiedli, pewnie awansowali do finału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. W Sejmie w zamrażarce jest projekt ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Premier obiecał przyspieszenie prac nad tym. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że związkowcy zwrócą się do posłów z wyjaśnieniem, dlaczego Sejm nie pracuje nad ustawą.
3: Mamy pełne prawo domagać i żądać od dzisiejszej koalicji jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi, powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja z punktu widzenia realizacji tej inicjatywy, ale jednocześnie wzięcie odpowiedzialności, politycznej odpowiedzialności za to.
2: Sławomir Broniarz dodaje, że jeżeli rządzący nie spełnią obietnicy, to stracą głosy wielu nauczycieli w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za zabójstwo w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, twierdzą, że wykazuje on silne objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
4: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, brak logicznego kontaktu.
2: Ihor M. zabił wczoraj księdza w opactwie, a kilka osób ranił. Jutro ulicami Jarosławia przejdzie marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego będą mogli jutro nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. Tych w województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
5: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
5: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego. Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
7: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
5: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
2: Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć w internecie na stronach rządowych gov.pl, a niebawem trafi też do aplikacji mObywatel. To jedna z największych operacji przeciw piratom somalijskim. Lokalne siły bezpieczeństwa uwolniły tankowiec porwany w sierpniu. Cała załoga jest wolna, jeden pirat zginął, kilku zostało rannych, a kilkunastu piratów trafiło w ręce służb. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Wygrali dziś pewnie ze Słowenią 3-0 w setach, 2 razy do 23 i raz do 18. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, a mecz o złoto jutro o 21:00.

przed nami dość spokojna jesienna sobota. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów, ale potem pogoda się poprawi niemal w całej Polsce. Sporo słońca, a więcej chmur utrzyma się tylko na północnym wschodzie Polski. A temperatura od 15 do 21, najcieplej na zachodzie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Piękny duet teraz w disco hitach i to nie tylko wokalny, bo również wizualny. Nie da się inaczej powiedzieć o pani Agnieszce z zespołu Excited, która połączyła swoje siły z Ratajem i stworzyli właśnie wspólny utwór, który już teraz usłyszycie w disco hitach Trendy Radio. To co? Gotowi? Zapraszam na wasz parkiet. Nieważne, gdzie ten parkiet się znajduje, bez względu na to, gdzie się znajduje. Teraz już w disco hitach Excited and Rata. I masz to coś.

sporo polskiego disco dzisiaj w Disco Hitach będzie, no ale co, sami piszecie, prosicie, grajcie, no to co ja mam zrobić? Będę grał, a jakże spełniał wasze tutaj propozycje, no to w takim razie gramy, moi drodzy, kolejną piosenkę, która już teraz pojawi się właśnie w Disco Hitach, a teraz Kamil Chludziński, mówi wam to coś? Jeśli nie, to Ecstasy, myślę, że to już wam mówi dużo więcej, przed chwilą powiedziałem właśnie imię lidera tego zespołu. Gramy utwór przez nią.

Teraz kolejna legenda muzyki disco, która choć teraz tak odrobinę wygasła, to wciąż panowie grają koncerty, wciąż są bardzo rozpoznawalni, no i naprawdę warto o nich wspomnieć również w disco hitach, w trendy radio. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo połowa dzisiejszego wydania już za nami. Gramy teraz Fanatic, jesteś, ty jesteś szczęściem.

Moi mili, na zegarach powoli coraz później. No my już bardziej gonimy w stronę północy, jak rozpoczęcia dzisiejszego wydania. Także bądźcie razem ze mną do samego końca. No i jak ktoś czuje się niewytańczony, to na wszelki wypadek niech już żadnego utworu dzisiaj nie odpuszcza. No to co, zagrajmy kolejny z nich w takim razie. Playboys teraz w disco hitach I Love You.

Teraz ktoś, z kim miałem przyjemność wystąpić na jednej scenie tego roku i nie ukrywam, no byłem bardzo pod wrażeniem, że pomimo lat wciąż świetnie sobie na tej scenie radzi. Moi drodzy, pewnie zapytacie, o kim mowa, a to zagraniczny artysta, bo Denzel. Właśnie z nim miałem okazję w sierpniu zagrać wspólny koncert w okolicach Rzeszowa. No i właśnie teraz jego utwór właśnie w disco hitach The Best Last Night od Denzela. Lecimy!

Teraz się trochę wiksiarsko zrobi w disco hitach. Mam nadzieję, że jesteście cały czas ze mną. Oczywiście im później, tym bardziej będę podkręcał tempo, no bo jak się komuś już tam delikatnie przysypia, no to żeby miał pewność, że tutaj będzie tak grane, że na pewno do tej północy nie zaśnie. No teraz czterech artystów, moi drodzy, pojawi się na naszej antenie. Konstanty Drążek, Tańcula, Bremek i podgorączkowy Stan. No to co? Gramy!

A teraz w disco hitach jeden z tych utworów, które naprawdę lubię. Ten feeling, który tutaj stworzył Sylwek, lider zespołu Power Play, to jest coś, czego w polskim disco wcale tak dużo nie ma. A naprawdę świetnie się tego utworu słucha, mimo tego, że już trochę lat na swoim karku ten utwór ma. No to co, moi drodzy, zagrajmy. Power Play to dla nas ten balet.

No i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam, moi mili, podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio w każdy piątek po 21:00 i jestem z wami do samej północy, która się właśnie zbliża. Dziękuję wam ogromnie za dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Zostawiam was z utworem Weekend, Zakochani wciąż jak nikt. Dziękuję. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?